Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy?

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

ulicach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
2: Poranek w Iławie zapowiada się chłodny, termometry wskażą 13 kresek. Niebo będzie szare, ale jakość powietrza pozostanie w normie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 16 stopni, a po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów. Wiatr będzie łagodny.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Jest 6:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Obława nadal trwa, policja zabezpieczyła już materiały dowodowe. To po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Przypomnijmy, w pobliżu ulicy Królowej Jadwigi zastrzelony został 44-letni obywatel Rosji. O szczegółach mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Co do motywów, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić.
3: A policja prowadzi obławę i apeluje o ostrożność. Napastnik wciąż jest poszukiwany. A teraz mundial i jak na razie największa sensacja mistrzostw. Hiszpańskie media mówią o katastrofie po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. W innych meczach Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską 1-1. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Belgii z Egiptem, a Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. To jednak wynik Hiszpanów pozostaje największą sensacją mundialu. Jak zareagowały na to media, o tym Mateusz Gołębiewski.
5: Hiszpańskie gazety są wyjątkowo zgodne w ocenie. Marca pisze wprost o katastrofie w Atlancie. Mundo Deportivo o fatalnym początku turnieju, a Sport podkreśla, że nawet wejście Lamina Jamala nie odmieniło obrazu gry. W komentarzach dominuje zarzut braku pomysłu i skuteczności w starciu z dobrze zorganizowanym rywalem. Zupełnie inaczej widzą to media z Cabo Verde, które podkreślają historyczny charakter remisu i bohaterstwo bramkarza Vozini oraz całej defensywy.
3: A dziś o 21:00 Francja zagra z Senegalem. Łódź zaprasza na filmową podróż. Wracają spacery i wycieczki szlakiem produkcji kręconych w mieście. Tegoroczny cykl rozpocznie się od wydarzeń związanych z 50-leciem serialu Daleko od szosy. W niedzielę pokaz serialu i spotkanie z jego bohaterami.
6: SK i Ława News.
7: Dawid Jakubowski. Zakończył się konkurs na mural w Nowym Mieście Lubawskim. Na ścianie przy Miejskim Centrum Kultury zrealizowany zostanie projekt Warwary Moisienko, która zdobyła największe poparcie wśród oceniającego jury. Będzie przedstawiał parę ubraną w ludowe stroje, patrzącą w kierunku zachodzącego słońca nad Drwęcą. Na muralu będą też bociany, a w ręku kobiety bławatek. Zmarł Roman Brzozowski, znany w regionie przedsiębiorca i radny Rady Miejskiej Iławy oraz jej przewodniczący, także kandydat na burmistrza Iławy w ostatnich wyborach samorządowych. Miał 72 lata, pogrzeb zaplanowano na środę.
8: Jankes,
9: Kama
8: i Wiktor.
10: Dzień dobry, ludzie. Czas zaprzyjaźnić się z wtorkiem.
11: Słuchaj, jakby wtorek był przystojnym facetem, to ja bym się z nim zaprzyjaźniła.
10: Kama, no to jestem. Jestem obecny.
11: Mówcie mi wtorek.
10: Jestem. Ale to jest ciekawe, słuchajcie. Gdyby wtorek był człowiekiem, to kim?
11: No okej, sprawdźmy. 664-402-302-SKOWE.
10: Jestem.

0: i od dawna to wiem.
1: 9 minut po godzinie 6. Ja jestem wtorkiem Kamy dzisiaj.
2: No dziewiąte, ja powiedziałem, że
3: chciałam przez chwilę powiedzieć,
4: że dyszysz od rana.
3: No trochę tak.
1: Jakoś tak mi się włączę na chwilę, ale tylko na chwilę.
0: Zawsze we wtorek.
3: Ale faktycznie pytamy się was, gdyby wtorek miał być kimś lub czymś, to czym? No i Klaudia do nas napisała, że ja myślę, że wtorek byłby politykiem, bo przekonuje, że najgorsze już za nami i tymczasem nie jesteśmy nawet w połowie.
1: Gdyby z kolei miał być człowiekiem, to na przykład może Fertkiem.
5: Są na świecie rzeczy, które się nawet fizjologom nie śniły.
1: To prawda. Ja mógłbym być taką tym atlasem takim samochodowym. Można coś tak miziać po mnie, tak paluszkiem.
3: Znowu będziesz dyszał. Nie ma opcji. Nie.
1: Ktoś się dotelefonował do radia. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kto tam? Co tam? Jesteśmy na żywca.
6: A, bardzo mi miło tak z rana na żywca.
1: No dziękujemy za telefon, to czy to już?
3: Gdyby wtorek miał być kimś lub czymś?
6: Nie, no chciałabym powiedzieć o tym wtorku.
1: No to dawaj, kiedy? Ale kiedy powiesz?
6: No już mówię, więc wtorek nie miałby totalnie twarzy, bo nie można do niego żadnego powiedzonka dostosować.
1: Dziękujemy za bardzo ważny głos w tej dyskusji. 11 minut po godzinie 6. Dziękujemy bardzo. No co, dziwko, tak? Nie ma twarzy wtorek, no.
2: Patrzyłeś w lustro dzisiaj?
1: Jeszcze co jest?
2: No to wyglądasz podobnie.
1: Słuchajcie, przerwa na muzykę. Back.

0: Tutaj jest 17 minut po godzinie 6. Dyskusja rozgorzała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ale dobrze dzisiaj wyglądasz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Już kama zaczęła się uśmiechać, ale jednak komplement przeleciał obok kamy i trafił w jadzie.
2: Tak było, potwierdzam. Ale uśmiecham się również dlatego, że przeczytałam w gazecie, że Sylwia Szostak z nowym ukochanym w końcu dziewczyna znalazła. Aha. Dokazują na siłowni i nie szczędzą sobie czułości. Wrzucili do sieci kolejne zdjęcia ze wspólnych treningów. No i można je obejrzeć.
0: Zobacz, Jadziu, widzisz, jak trenują sobie razem?
1: No rzeczywiście. Widzę, że ona ma dużą sztangę.
0: I to jest jego sztanga.
3: Aha. To jest sztanga?
0: Aha.
3: Sztanga? Ja nie poznałem, rzeczywiście.
2: No. Słuchaj, ciężko dźwigać taką sztangę.
0: Dobra, lećmy dalej. Kim jest Ola Nowak?
4: Chyba co najwyżej hantelek.
2: Ola Nowak to taka influencerka.
4: Tak, jest influencerką, ja potwierdzam, bo nawet dałem jej kiedyś follow i ją obserwuję, muszę
0: powiedzieć.
4: Co tam
0: u tej Oli całej cudownej słychać?
2: No ona relacjonuje swój wyjazd panieński i daje nura do wody w Welonie.
0: W Welonie do wody?
4: No, szaluna
0: to
4: taka.
0: To jest legalne?
4: Mhm.
1: Ja miałam kiedyś taką rybkę w akwarium. Welonka.
5: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: No, dziękujemy bardzo. Czy przyjdziesz do nas jutro?
1: Oczywiście, że tak.
0: Come on. Dziękuję. Pięknie wyglądasz.

0: Wstawać, wstawać, nie udawać. 26 minut po godzinie 6 rano.
1: Kama, ale dobrze wyglądasz dzisiaj. Naprawdę, to jest niesamowite.
2: Bardzo mi się podoba ten nowy trend w naszym radiu. Bardzo mi się podoba. Możecie go również u siebie w pracy zastosować.
0: Tak. Proponuję, żeby najładniejsza osoba z nas odebrała telefon.
3: No to
1: Kama.
4: Hej, SK. Nie zgadzam się z panią, która mówiła, że nie ma rymu do wtorek. Przyszedł wtorek, dam ci cały worek. Pozdrawiam.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
4: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
3: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
4: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Daszuta. Olsztyn. Ulica Tuwima 23. daszuta.hyundai.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
7: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
9: Dziś w Iławie niebo zasnują gęste chmury, a termometry wskażą około 14 kresek. Po południu możemy spodziewać się drobnych, przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 16 stopni. Mimo chłodu warto mieć przy sobie parasol, bo deszcz może nas zaskoczyć.
7: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
6: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
10: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Policyjna obława w Małopolsce. Trwają poszukiwania Kacpra Wójtowicza. Mężczyzna jest podejrzewany o śmiertelny atak na 19-letnią byłą partnerkę w Mszanie Górnej pod Limanową. W akcji uczestniczą policjanci, ratownicy GOPR i grupa poszukiwawcza. Służby wykorzystują także drony. Katastrofa lotnicza w Kalifornii. W bazie wojskowej na południu stanu rozbił się bombowiec B-52. Zginęło 8 osób. Do wypadku doszło krótko po starcie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
12: SK Sport News.
10: Niespodzianki na piłkarskich mistrzostwach świata. Hiszpania, faworyt turnieju, tylko zremisowała z debiutującą Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Remisem 1-1 zakończyło się także spotkanie Belgii z Egiptem. W nocy Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra doprowadzili do wyrównania w finale Orlen Basket Ligi. Mecz numer 4 wygrali przed własną publicznością. W finałowej rywalizacji jest 2-2, a kolejny mecz już jutro w Warszawie.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
13: Dzień dobry, raz jeszcze witamy. Już wtorek, ha, super.
14: No, niektórzy mówią, że wtorek jest przystojny jak Jankes, a inni mówią, że wtorek mógłby być...
15: Człowiek pewnie by chciał być kebabem, bo wszystkie dziewczyny, laski na imprezach by na niego leciały. Pozdrawiam ich z tej strony.
16: No i jak teraz powiedzieć, jaki sos, wariacie?
13: Taki jestem zmieszany.
17: Ale to dziewczyno, nie, że w trakcie, po, zawsze po imprezie, prawda?

0: potwierdzamy kama. Pięknie wygląda. 6.38, 22 minuty i będzie z nami godzina 7.
1: Słuchajcie, ja totalnie wierzę w miłość. Uważam, że miłość jest najważniejsza na świecie i myślę, że podobny pogląd ma Michał Wiśniewski, który ile miał już? 6?
2: 5? 6?
1: No, jakoś tak aż ciężko się doliczyć.
0: W ogóle, ile ma dzieci Michał?
1: Tyle.
2: Wszystkie dzieci nasze są.
0: Jego są. Przecież to się zmieniło.
1: No ale faktycznie.
0: Sześcioro dzieci ma.
1: Faktycznie Michał Wiśniewski rozwodzi się teraz z Polą Wiśniewską, ze swoją ostatnią partnerką. Ale w związku z tym również pojawiły się spekulacje, że może wróci do Mandaryny.
2: Ale zwrot akcji.
1: I na te spekulacje odpowiada: nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale... ona jest moją ostoją.
0: Ale zobaczycie, zejdą się na święta.
2: No, no to logiczne, bo wtedy jest czas mandarynek.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.
4: SK.

0: Tutaj jesteśmy oczywiście 11 minut i będzie za mi godzina 7. Happy
1: birthday to you. Marta, Marta.
2: Deska budzi w urodziny.
0: Marta, studentka pielęgniarstwa, jest z nami. Dzień dobry, Marto, witaj, witaj.
3: Dzień dobry.
0: Czy ty boisz się krwi?
3: Nie, absolutnie się nie boję.
0: A jak tobie pobierają krew, boisz się czy nie?
3: Ogólnie, jeśli robi to moja mama, to nie boję się. Jeśli ktoś obcy, no to już pojawia się lekki lęk.
1: Czyli ty normalnie genów nie oszukasz. Wyssałaś to z mlekiem mamy, tak?
3: Tak, dokładnie.
0: Studentka pielęgniarstwa dzisiaj obchodzi urodziny. Jak się imprezuje na takich,
1: nie studiach?
4: Wiem, ulubiony drink? Bloody Mary.
3: Tak się imprezuje, że dzisiaj cały dzień spędzę w szpitalu na praktykach, także zapowiada się ciekawie.
1: No to my w takim razie bardzo prosimy wszystkie osoby, które dzisiaj będą w szpitalu, po pierwsze dużo zdrówka dla was, ale po drugie, jeżeli zobaczycie Martę, to żebyście złożyli jej najlepsze życzenia z okazji 20 urodzin.
0: 20 urodziny.
4: Piękna. Piękna historia, no.
0: Pięknie to brzmi.
4: 20-letnia pielęgniarka, Jankes. Pracuje ci wyobraźnia?
0: Niebywałe to jest, naprawdę. Ja próbuję sobie to jakoś poukładać w głowie, ale bo my mamy zupełnie inaczej poukładane liczniki, droga Marto, ale ja mam w głowie tak z 27,8 maksymalnie. W głowie.
1: Na głowie już nie.
4: Marta mówi, że ma 17. Także niebezpiecznie zbliżamy się do tej dolnej granicy.
1: Dobrze, to może Martuś, na wszelki wypadek pozwól, że wręczę ci w tym momencie prezenty, bo mamy dla ciebie czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
0: Tam krew buzuje.
3: Dziękuję bardzo.
1: No, ciśnienie skacze i to jest zupełnie naturalne, więc nie ma się co tym denerwować.
3: Bardzo się cieszę.
0: Jak my u ciebie, Marta, rozpoznamy, jak trafimy do szpitala? Po czym, no?
3: Po tym, że bardzo często noszę kokardę we włosach.
0: O.
3: Bardzo często.
1: A dzisiaj z okazji urodzin będzie również miała przyczepione baloniki.
0: No,
3: do kokardy. Dokładnie, tak.
0: To jest dobry pomysł.
4: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i buzi w szczepionkę. Radio.

0: Siódma za chwilę, newsy przed nami i spotkanie z Pauliną. Chcesz coś powiedzieć Kamie?
1: Ja już wszystko powiedziałem.
2: Przepraszam cię bardzo, nadal nie znam pinu do twojej karty, okej? Okay? Mm-hmm. Więc nie mów, że wszystko powiedziałeś, bo jest to nieprawda.
1: Mogę ci powiedzieć, 1, 2, 3, 4.
0: Słuchajcie, zróbcie Kamie mały love bombing. Dzisiaj Kama zbiera komplementy. Jankes na razie jest jedyną osobą, no ja też się trochę podłączyłem, która mówi, że Kama pięknie wygląda. To może teraz wy, messengerowe wiadomości audio.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Ale sztosy.
18: Ale co?
17: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
2: Słuchajcie, wtorkowy poranek w Iławie zapowiada się raczej pochmurnie. Termometry pokażą około 14 kresek, a lekki wiatr będzie dawał się we znaki. W ciągu dnia chmury mogą przynieść deszcz, a temperatura wzrośnie do 16 stopni. Będzie to typowy, kapryśny dzień.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi,

0: łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa obława w rejonie Mszany Górnej koło Limanowej w Małopolsce. Służby szukają Kacpra Wójtowicza, który zaatakował swoją byłą dziewczynę. Kobieta nie przeżyła. Więcej o sprawie Michał Rejduch.
3: Wczoraj wieczorem mężczyzna przyszedł do swojej byłej partnerki. Doszło między nimi do sprzeczki. 19-latek zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, po czym uciekł. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Teraz 19-latka szuka policja z użyciem psów tropiących oraz GoPro. Sprawdzane są m.in. samochody na drogach, a teren patrolują drony.
2: Program ceny paliw niżej będzie ograniczany, informuje Ministerstwo Finansów. Resort podaje, że obniżony VAT będzie obowiązywał do 30 czerwca. Obniżka akcyzy wygasa dzisiaj, a to oznacza wzrost cen paliw średnio o około 30 groszy na litrze. Urząd Morski w Gdyni poszukuje wolontariuszy. Latem mieliby pomagać w ochronie wydm i nadmorskich lasów. Zaangażowane osoby edukowałyby turystów, pilnowałyby też, czy chronione tereny nie są zaśmiecane.
4: Będą wyposażeni w kamizelki oraz w ulotki edukacyjne.
2: Mówi Robert Mokrzycki z Urzędu Morskiego w Gdyni.
5: SK Iława News.
6: Dawid Jakubowski. Policja zdradza, jak doszło do śmiertelnego wypadku w gminie Lubawa. W weekend zderzenie osobówek między Prątnicą a Łążynem okazało się tragiczne w skutkach, mówi Anna Sznarkowska z Iławskiej Policji.
7: Kierujący Audi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w nadjeżdżający z naprzeciwka Volkswagen. Śmierć na miejscu poniósł 20-letni kierujący Audi.
6: 5 pasażerów z obu aut zebrano do szpitala. Wkrótce premiera drugiego tomu książki Miura autorstwa pochodzącej z Iławy Izabeli Męk. O pierwszym więcej na iława.sk.pl.
8: W Radiu SK.
9: Skrzynka nam się zapchała, bo wszyscy piszą, dzwonią w sprawie Kamy.
10: Czy są jakieś... Nie, to tylko awizo.
9: Czy są jakieś wiadomości?
11: Są.
10: Aż boli. Nie, trochę.
9: Czy co? A tu Kama.
10: Miało być miło, a w końcu wyszło grillowanie, tak? Dziękuję.
9: Powtórzę pytanie, czy są jakieś wiadomości?
10: Nie ma. Aż boli trochę. Nie?
9: To jest nagrana Kama, tak przy okazji. Czekamy. Macie jeszcze 2 minutki.

0: Dzień dobry. To jest radio z samego rana.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Patrzycie na mnie jak takiego, starego grzyba, tak sobie pomyślałem właśnie teraz. No.
0: Powiedzmy to sobie szczerze.
2: Chodzimy na grzyby. Ogromna część Polaków chodzi na grzyby.
3: O, zaczęło
1: to
3: się.
1: Mój kolega, z którym ja chodzę na grzyby, rzeczywiście już się zaczęło. Grzybiarze wyruszyli po pierwsze w tym roku. Borowiki szlachetne, jak tak się okazuje.
0: Jest, uwaga, 16 dzień czerwca, a podobno w lasach pojawiły się grzyby.
1: Są i jeszcze raz są.
3: Borowiki szlachetne, tak?
1: Są, tak, dokładnie.
3: Grzyby się już zaczęły. No to już tylko krok do tego, żeby w sklepach pojawiły się bombki Mikołaje i mamy to. Janko.

0: jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: 17 minut po 7, a my zabieramy się za zabawę, no bo przecież o zabawki tutaj chodzi.
2: Wiadomo, przecież to już dzisiaj, od 17 czerwca w kinach Toy Story 5, ale tam są piękne głosy, ale są tam wyjątkowe postaci, tam jest piękna Kama, piękny Wiktor.
3: I ja też jestem.
1: No tak, to dobrze, że już nie dodałeś, że piękny.
4: To teraz pozwólcie, że niczym pan Gmoch rozrysuje tę sytuację, bo z nami jest Gabrysia, ale obok niej jest Tymek oraz Klementyna i Meduza w tym wszystkim. Więc proszę cię, wytłumacz, o co w tym wszystkim chodzi.
5: Ulubioną zabawką mojego synka jest pluszowa meduza, która dostała takie doniosłe imię Klementyna. I ta Klementyna podczas nieobecności naszej w domu bierze kąpiele.
1: Sama odkręca wodę, sama wypełnia wannę, a potem sama tam wskakuje.
4: Do momentu, kiedy zakręca na koniec kurki i nie robi zalania sąsiadów, to jest spoko.
5: Dodatkowo zużywa bardzo dużo płynu do kąpania mojego syna i za każdym razem, kiedy pytam się, co się stało z jego płynem, mówi, że Klementyna znowu się kąpała.
4: Słuchaj, no jako meduza ma na pewno mnóstwo parzydełek, więc ja ją rozumiem, że da więcej.
1: Każde parzydełko musi być czyste i dokładnie wyszorowane.
2: Ja mam sąsiadkę, która ma pseudonim Meduza. No, ma takie parzydełka ma.
5: Tymek mówi, że do tych parzydełek to ma specjalne mydełka, które chowa u niego pod łóżkiem.
4: Uwielbiam wyobraźnię dzieciaków. To jest po prostu...
2: Trzeba wpaść kiedyś do was, to rzeczywiście, ze swoimi dziećmi.
5: Zapraszamy.
1: A możemy się tak umówić, że jak pójdziecie do kina, bo pójdziecie, bo mamy bilety na Toy Story 5 dla całej rodziny, to zabierzecie meduzę ze sobą? Weźmiecie ze sobą meduzę?
5: No, oczywiście, że tak.
4: To żeby meduzie nie było smutno, dorzucamy ci jeszcze zestaw zabawek z filmu Toy Story oraz głośnik bezprzewodowy.
5: Wspaniale, dzięki.
2: Proszę bardzo, baw się dobrze. Proszę pozdrowić Meduzę. No i całą resztę zabawek, dobra?
5: A jak? Będzie miała z kim teraz brać kąpielę.
0: Na konkurs zaprosił jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: 7.30 już za chwilę. Love bombing. Jesteś w stanie rozszyfrować to pojęcie, o co w nim chodzi?
1: No tak, miłość jest bombowa, no. Aha.
0: I to postępuje, słuchaj. Love bombing przybrał nawet taką formę teraz.
2: Cześć,

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: No, tego.
2: A może...
3: Także tak.
4: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
12: W Iławie poranek zapowiada się chłodno, termometry pokażą 14 kresek. Niebo zasłonięte chmurami, ale jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu możliwy przelotny deszcz, temperatura wzrośnie do 16 stopni. Wiatr umiarkowany, więc parasol może się przydać.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D. Iława Kopernika 4A.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
9: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
13: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. W akcji drony i policyjne śmigłowce trwa obława w rejonie Mszany Górnej w Małopolsce. Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza, podejrzewanego o śmiertelny atak na byłą dziewczynę. Więcej o tym piszemy na SK.pl, a do tematu wrócimy też za pół godziny w SK News. Dziś odpowie na pytania śledczych. To 75-latek, który zaatakował ratownika medycznego i zniszczył sprzęt specjalistyczny w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Motywy jego działania na razie nie są znane.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
14: SK Sport News.
13: Urwane punkty faworytom na mistrzostwach. Belgia musiała gonić wynik z Egiptem. Skończyło się na remisie 1-1. Bezbramkowy remis zobaczyli też oglądający spotkanie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpanom nie pomógł nawet wracający na boisko po kontuzji Lamine Yamal. W pozostałych meczach Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek ogłosił nowe powołania na drugi turniej Ligi Narodów. Do kadry dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę i Sonia Stefanik. Turniej rozpocznie się już jutro w Bangkoku.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
15: Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
16: Dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek 16 czerwca, 7.31 już.
17: Dzisiaj Wiktor zarzucił love bombing i szczerze mówiąc boję się, co będzie dalej.
16: Love bombing, czyli zalewanie miłością. My was, wy nas, a na to wszystko dodzwonił się do nas Adam Mickiewicz.
18: Gabo moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię wypił.

0: Gramy, oni też grają, trwają Mistrzostwa Świata, jeśli chodzi o piłkę nożną.
1: Naprawdę?
0: Argentyna będzie grać w nocy, Kama. Dzisiaj nie śpimy tej nocy. O 3 nad ranem wstajemy. Argentyna gra z Algierią.
2: Jak zagrają tak samo jak ta Hiszpania wczoraj, to ja dziękuję.
0: To jeszcze co mówi ta historia wczoraj, tu też słuchajcie, w domu wczoraj mój synek, tata, ale fajną mam koszulkę. Naprawdę nie wiedział nic, kto będzie grał. Hiszpania grała z Wyspami Zielonego Przylądka, a kiedyś byliśmy na Capo Verde i mój synek wyciągnął tę koszulkę właśnie wczoraj, latał w niej po domu.
1: Dobra, przeczytał
0: Hiszpania,
1: w internecie, no.
0: Hiszpania Capo Verde 0-0, niesamowite.
2: Ale grali też ci, którzy nas wyrzucili z mundialu, którzy zajęli nasze miejsce, czyli Szwedzi, grali z Tunezyjczykami. I wyobraźcie sobie, że Tunezja po porażce ze Szwecją długo nie czekała i od razu z miejsca postanowiła wywalić, zwolnić swojego trenera. Nie ma. To jest jedyna drużyna na mistrzostwach, która aktualnie nie posiada trenera.
1: No to taki trochę odlot ściśle tajny miał pan trener, co? Poleciał, nie rozpakował się i wrócił.
0: Trzeba wracać. Kama
3: i Wiktor. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzebianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową. Wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. I ława, aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
10: No, tego. Może...
11: Także tak.
12: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
13: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. Iława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: I co dalej, ósmoklasisto? Piękny i trudny wybór nowej szkoły? Wybierz naszą branżową szkołę pierwszego stopnia. Bezpłatna, darmowe podręczniki, nagrody i stypendia dla najlepszych, a najważniejsze, uczysz się w rzeczywistych warunkach pracy i zarabiasz swoje pierwsze pieniądze. Pomyśl zawodowo o przyszłości i wybierz mądrze. Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, Grunwaldzka 13, kontakt szkolailawa.pl. Ewa Kołodziejczak, dyrektor szkoły.
16: I po reklamie.

0: Nosem za każdym razem, jak na niego patrzę, to wygląda dokładnie tak samo.
1: Tak.
0: Jak? A znamy się od kilku lat?
1: Zgadza się, oczywiście. Nosel atakuje i jest po raz kolejny gotowy, by porządnie wkręcić. Tym razem będzie samochód, będzie kontener. Dobra, lepiej posłuchajcie tego. Okej.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo. Ja do pana Miłosza, żebym się dodzwonił z tego samochodu płynącego z Stanów, bo nie wiem, czy pan śledzi w ogóle trasę.
4: Nie.
3: A, będzie to mieściła po tej stronie, ja obsługuję państwa kurs. I teraz tak, poinformowali nas na tym statku, że jednak kluczyki, proszę pana, nie będą w kontenerze, w samochodem, tylko będą ogólnie dostępne.
4: Co to znaczy ogólnie dostępne?
3: No normalnie jest skrzynka, proszę pana, gdzie jak oni te 150 aut sprowadzanych, proszę pana, przytumują w tych kontenerach, to zrzucają do ogólnej skrzynki kluczyki.
4: Okej. Okay. I jeszcze raz pytanie pana?
3: No i dlatego, czy to pan sobie sam będzie chciał znaleźć te kluczyki?
4: Jaka jest inna opcja?
3: No ktoś, z kim się pan dogada tam z Rotterdamu, proszę pana, żeby pan tutaj znalazł kluczyki, tylko no to już po pańskiej stronie leży.
4: Tylko, że jakby domyślam się, że model samochodów takich samych nie jest 150, tylko jest 10.
3: No mówię, ekipa nie będzie szukała kluczyka pod pańskie auto, bo co nadgodziny.
4: Parodia.
3: Miałem to, proszę pana, co pół roku, w zależności jaki statek płynie. Takie mają tam zasady. Jeden, proszę pana, zostawia kluczyki w samochodzie, nie ma problemu. Inny wrzuca do ogólnego pojemnika te wszystkie kluczyki i później, proszę pana, ja muszę wyzwaniać i się droczyć z ludźmi.
4: No, trochę jest to droczenie i mnie też to trochę, tak powiem, denerwuje, bo jest to parodia troszkę.
3: No więc muszę wiedzieć, co u pana zrobimy, proszę pana, żeby to auto wyciągnąć, no.
4: No ale auto jest 12, tak? Jeszcze mamy.
3: Jakoś tak będzie, do 12 planujemy.
4: No, to chyba nie muszę dawać w tym momencie już informacji, tak?
3: No to chyba, że pan sobie do tego czasu uprawnienia zrobi, albo na żurawie, albo morskie. No to wtedy pan może przyjechać do Rotterdamu sobie poszukać swojego auta.
4: No, jak jest inna opcja, jak ja nie mam uprawnień, nie zrobię do tego czasu uprawnień.
3: No to kogoś pan w Rotterdamie szuka, kto panu to zrobi, kto ma te uprawnienia.
4: Nie powiem panu w tym momencie,
3: Proszę pana, to może Tomasz by coś powiedział.
5: Miłoszku, syneczku, stałeś wkręcony w Radio SK. Jesteś najlepszy.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Kolejna ofiara zaliczona.

0: już jest 6 minut do godziny 8.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak cały czas. Kama jest oczywiście największą fanką, jeśli chodzi o piłkę nożną.
0: Bardzo.
1: Widziałaś meczyk, prawda?
0: No oczywiście, że nie.
1: Potęga. Hiszpania grała z drugą potęgą piłkarską, czyli z Wyspami Zielonego Przylądka. I było 0-0.
2: Czai się pewna ciekawostka. Otóż bramkarz Republiki Zielonego Przylądka przed meczem miał 46 tysięcy obserwujących na Instagramie.
1: Troszkę się pozmieniało po tym meczu rzeczywiście.
2: Po meczu, słuchajcie, ma 5,5 miliona.
1: Jak on się nazywa?
2: Wozinha.
1: Wozina? Czekaj, ja sprawdzę.
2: VOZ.
1: Rzeczywiście jest 5,5 miliona. Uwaga! Plus jeden, plus ja.
3: O. Kama i Wiktor.
2: Kama też kliknie.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: Wspierające aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5

0: potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Vilaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
2: Dziś w Iławie szykuje się chłodniejszy dzień. Na termometrach zobaczymy 14 kresek, a niebo będzie szare. Jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 16 stopni. Przygotujcie parasole, bo może być mokro.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Psy policyjne, drony policji i TOPR w akcji. W Mszanie Dolnej w Małopolsce trwa obława na 19-latka podejrzewanego o morderstwo. 19-letni Kacper Wojtowicz zaatakował swoją byłą dziewczynę wczoraj późnym wieczorem.
4: Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia. Niestety 19-latki nie udało się uratować.
3: Mówi Jolanta Batką z policji w Limanowej i dodaje, że działania prowadzone są w okolicy lasu, gdzie doszło do zdarzenia. A więcej o tej sprawie piszemy na sk.pl. Trwa specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Przewodniczy mu premier Donald Tusk. Zwołano je na wniosek szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematem jest obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. W tej sprawie minister obrony ma także rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim, a spotkanie zapowiadał wcześniej Marcin Przydacz. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta w parku. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr. Nagrane odgłosy pomagają lepiej poznać i zrozumieć zachowanie zwierzyny.
5: Rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
3: Mówił Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Ciekawe, czy mają w tym parku takie fajne szczekające pieski.
7: SK i Ława News.
8: Dawid Jakubowski wjechał na przejazd kolejowy w centrum Ostródy mimo opuszczania szlabanów, potem musiał je wyłamać. Kierowca osobowego Fiata dostał wysoki mandat za swą lekkomyślność, mówi Paulina Śliwińska z policji w Ostródzie.
9: Pracownik PKP widział przebieg zdarzenia. Kierującemu nic się nie stało, został ukarany mandatem karnym w wysokości 3000 zł oraz przypisaniem do jego konta 15 punktów karnych.
8: Kolejarze przypominają, że zawsze przed opadaniem zapór najpierw włączają się światła ostrzegawcze lub dźwiękowe. Po ich uruchomieniu nie należy przekraczać wytyczonych linii poziomych.

0: No i właśnie, kogoś z tego trio będziecie musieli wybrać, bo za chwilę pięć słów, pięć stów do wzięcia, żywa gotówka. I pies gratisowo jeszcze też dla kogoś.
1: No dobrze, musicie na naszego łaskowego messengera wysłać swój numer telefonu oraz przekonać Bogaja, żeby właśnie was wybrał.
2: Ale już wybrał, pieska wybrał, zobaczcie. No.
3: Ja czekam.
0: Dajcie numer telefonu i jakieś hasło, które przekona Bogaja, żeby do was zadzwonić.

0: 8 minut po 8. Kasa, pieniądze, to teraz. 5 słów.
1: Dzisiaj na Dzień Dobry mamy dla was dobrą informację, bo dołączył dzisiaj do nas Noselek.
2: To nie jest dobra informacja.
1: To jest bardzo dobra informacja dla mnie, bo liczę na to, że dzisiaj nie zostanę ja wybrana, bo się strasznie stresuję tą zabawą, aczkolwiek fajnie, że jesteście razem z nami i się z nami bawicie.
3: Kamala, im bardziej mówisz o tym, że bardziej się stresujesz, tym stresujesz, tym słuchacze bardziej cię wybierają. Przecież nie rób tego.
1: Jankę, star się stresuje, że już obgryzł wszystkie paznokcie.
3: A Wiktor!
0: Ja w ogóle się nie stresuję, bo mnie nikt nigdy nie wybiera. Piotrek razem z nami, dzień dobry.
4: Siemanko, cześć.
0: Piotrek, powiedz najpierw, jakie hasło umieściłeś obok swojego numeru telefonu, bo to skusiło Bogaja.
4: Ptaki lecą kluczem.
1: No to zobaczymy, jakim kluczem będą leciały twoje myśli, ponieważ za momencik dostaniesz od nas 5 słów. Będziesz musiał podać swoje skojarzenia. Jeden z wybranych prezenterów, czyli Jankes, Wiktor lub Nosel, za momencik opuści studio i będzie musiał odgadnąć, jakie skojarzenia pojawiły się w twojej głowie. Więc kogo wybierasz?
0: Z kim grasz?
3: Dawaj.
4: Wiktor pójdzie trawić kawę sobie.
3: Dobrze.
0: Nienawidzę nas, was. Z siebie też.
1: Dobra, chłopaki, poznajcie się lepiej.
3: Zgłaszajcie się do konkursu, my nienawidzimy was. To niesamowite radio.
0: Jestem jak Legia Warszawa, nienawidzę wszystkich.
1: No,
0: Piotrek, opowiadaj, kim jesteś z zawodu, co robisz?
4: Z zawodu jestem cukiernikiem, aktualnie pracuję jako kierowca.
0: Okej.
4: Okay. No i tyle, nie? Jeszcze i rozwożę po mieście różne rzeczy.
0: Masz jakieś hobby przez 2B?
4: Na przykład sporty walki.
1: Sporty walki.
0: Okay.
1: No, Wiktorowi daleko do tego.
0: Czyli
1: on walczy z kobarami.
0: Będą skojarzenia prezydenckie się szykują. Dobra, to ja wychodzę ze studia. W takim razie to
3: dziękujemy.
0: Na moim miejscu siada Boga i ja wychodzę, a wy się bawcie sami.
3: Żegnamy cię!
1: I strzaśnij drzwiami obrotowymi.
3: Dziękujemy bardzo. Okej, okay, no i zabieramy się za 5 słów.
1: Jezu, jak on długo wychodzi, no.
3: I pamiętaj, szybkie skojarzenia do tego, czym ciebie poczęstujemy za chwilę. Zobaczymy, jak płynie ze skojarzeniami Wiktora. Haha, jest...
1: Będzie dobrze.
3: Okay.
1: Dobra, jedziemy w takim razie. Pierwsze słowo dla ciebie to pelargonia.
4: Kwiatek.
1: Dobra.
3: Ładnie. Herbata.
4: Herbata, tak?
1: Mhm.
4: Szklanka.
1: Szklanka, okej.
3: Okay.
1: Rower.
4: Koło.
3: Rower, koło. Pingwin.
4: Zimno.
1: Zimno. I gol.
4: Gol, bramka.
1: Bramka, no dobrze.
3: I mamy to.
1: Fajnie, szybko. Piotrek, bardzo dziękujemy ci. Za momencik do ciebie wracamy oczywiście. Za 2 piosenki wraca Wiktor. No i zobaczymy, ile hajsu uda się zdobyć dla ciebie.
4: Dobra.

0: To już 16 minut po godzinie 8. Pięć słów, pięć stów. Jest pięć słów, które zostały skojarzone przez naszego słuchacza. No i za chwilę zobaczymy, jak się potoczy sytuacja, gdy Wiktor wejdzie do studia i poczęstujemy go tymi samymi słowami.
1: To pozwólcie jeszcze tylko, że z Piotrkiem przypomnimy. Piotruś, na pelargonie powiedziałeś...
2: Kwiatek.
1: Herbata.
2: Szklanka.
1: Rower.
2: Koło.
1: Pingwin.
2: Zimno.
1: Anna, gol.
2: Bramka.
0: Zgadza się.
1: No to teraz sprawdzimy, czy Wiktor będzie myślał podobnie. Wiktor! Zapraszamy cię, Wiktorku.
0: No zapraszamy Wiktorka oczywiście na miejsce. No i zobaczymy. Im więcej tych samych, to jest ważne, tych samych skojarzeń, tym więcej kasy. W sumie do wzięcia nawet 500.
3: Bardzo podejrzanie się uśmiechacie.
2: Ja tylko mam jedną radę dla Wiktora. No. Myśl prosto, najprościej jak się da.
1: W jego przypadku to nie będzie skomplikowane. No.
3: Nie ma problemu, to wygraliśmy.
2: No to bardzo.
3: To dajcie już te 500.
0: Myśl.
1: No dobra, jedziemy.
4: No to słuchamy, pierwsze słowo, pierwsze skojarzenie. Pelargonia.
3: Ma być prosto?
5: Tak.
3: No to kwiaty albo kwiaty.
5: Skąd wiedziałeś?
1: Nie ja wiem, czy ja znała, bo powiedział kwiatek.
3: No przecież, dobrze.
0: Stówka już jest po waszej stronie.
3: Stówka gwarantowana, ale idzie dobrze.
0: Lećmy dalej, uwaga. Herbata.
1: No czy... ja obstawiam, że nie będziesz tu wiedział.
3: Czy mogę zadać pytanie dodatkowe?
1: Nie, no dawaj, nie. Dawaj no.
0: Nie, czyli dawaj.
3: Piotrek, czy to jest przeciwieństwo?
2: Nie. Absolutnie nie.
1: A, widzisz.
2: Jeszcze prościej.
0: Pomyślałeś o kawie, tak?
1: Jeszcze
2: jak,
1: prościej
2: jak
1: mówi.
2: Jak chłop ze wsi myśl.
0: Proszę nikogo tutaj nie obrażać na antenie Radia SK.
3: Kurczę, ale co, ale że co, ale jak, co?
0: Dawaj, szybko.
2: Bogaj. Byle nie do miski.
1: No już więcej, Piotrek, nie podpowiadaj.
2: Dobra, nie.
1: A ty kombinuj.
3: Łyk.
1: I to jest zła odpowiedź, bo dobra odpowiedź to...
2: Szklanka.
3: No tak.
1: No przecież wiedziałem.
3: No, miałem to na końcu języka.
0: Ale to było trudne.
2: Nie ma dramy.
0: To było trudne.
1: Ale teraz będzie łatwo. Rower.
0: Szkoda, że państwo tego nie widzą, co się dzieje na twarzy Wiktora. Moja twarz zawsze tak wygląda przy okazji, kim jest Jankes.
3: O Boże!
1: Teraz już mnie rozumiesz.
3: Czy to jest jakaś część tego roweru?
1: Tak.
2: Tak.
3: Dawaj. Koła.
1: Jedno, ale cię uznamy.
0: No dobra, okej, okay. Teraz uważaj.
4: Dawaj
0: nosa.
4: Będzie trudne.
0: A
4: trudne to pingwin.
0: No?
3: Mogę zaryzykować? Mówisz,
1: nie. Dawaj, ryzykuj.
3: Ja lubię ryzyko.
1: No, dawaj.
3: Zakonnica.
1: Powiem ci tak, zimno. Zimno w twojej odpowiedzi.
0: Przepraszamy za kolegę, bardzo przepraszamy.
1: Ale zimno również w odpowiedzi Piotrka, bo dobra odpowiedź to było zimno.
3: Zimno.
1: Przecież powiedział prosto myśl, a nie skomplikowanie.
0: I przy okazji do tej o twojej propozycji mamy informację, będziesz się palił w piekle.
1: Dokładnie. Ale ostatnie będzie bardzo proste. Gol.
0: Gol. Strzeliłeś kiedyś gola na wyjeździe?
3: Kurczę, no tu jest tyle wyrazów, które pasują.
0: Dawaj.
1: No proste, dawaj. Najprostsze.
5: Dawaj.
3: Bramka.
5: Tak.
1: I tym samym, Piotrek, zdobywasz...
6: Zgarniasz.
1: 300.
2: Dziękuję bardzo. Wiktor, dałeś radę.
3: Tak to się robi. Tak, nie za dobrze, ale też nie najgorzej. 300, no.
0: Ładnie.
3: Pingwin. To ja.
6: 5 słów, 5

0: Ale się cieszę, że jednak te 300 zapewniłem słuchaczowi, ciśnienie ze mnie zeszło.
1: No co właśnie, ale mogłeś, zapewnić
2: zeszło,
1: no
2: tak, ale mogłeś zabawić 500, pomyśl zawsze
0: no
2: sobie.
0: No wiem, ale też mogłem zero. No słuchajcie, za chwilę sprawy poważne, będzie Paulina i newsy się pojawią.
3: No właśnie, jak się okazuje, Fornal.
2: Tomasz Fornal.
3: Fornalnie, w zawierciu.
2: To prawda, ale za chwilę szczegóły, zostawmy to. Zostawmy to i za chwilę ciągnę, co nastąpi. Janko!

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Zapraszamy na EnergaSUSH Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquathlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 Juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w Aquabike oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
9: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Wosserwis Przemkar.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
11: W Iławie zapowiada się chłodny poranek z temperaturą około 14 kresek. Możliwe przelotne opady deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Po południu nieco cieplej, termometry pokażą 16 stopni. Powietrze czyste, dlatego oddychać będzie się przyjemnie.
9: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
7: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
12: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na początek najnowsze informacje z Małopolski. Policja znalazła ciało. Przypomnijmy, w gminie Mszana Dolna przez całą noc trwała obława za 19-letnim Kacprem, podejrzewanym o zabójstwo swojej byłej dziewczyny. Rano policja przekazała informację, że w lesie znaleziono ciało i prawdopodobnie to poszukiwany 19-latek. Nasi reporterzy zbierają informacje i do sprawy będziemy wracać. Płonie największa rafineria ropy naftowej w Moskwie. Obiekt znajduje się około 15 km od Kremla. Według doniesień mógł zostać zaatakowany ukraińskim dronem. W nocy do rosyjskiej stolicy miało dolecieć blisko 60 bezzałogowców. Lokalne władze potwierdzają uszkodzenia, nie ma informacji o ofiarach. Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluranu CMC Warta Zawiercie. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki.
13: Jan Kama i Wiktor w Radiu S.A.
14: No i pięknie gramy dalej. Tutaj Mistrzostwa Świata we wtorek, 16 czerwca.
15: Dzień dobry, kto przy telefonie i w jakiej sprawie?
16: Halo, halo, ogłoszenie. Słuchaj te ludziska, co wam powiem. To wam powiem, ale wam powiem. Słońce widzę, cóż więcej trzeba. Słońce świeci, muzyczka leci i dzień wolny. Pozdrawiam.
17: Zastanawiam się tylko, czy ten dzień wolny, bo wolny od pracy, czy wolny, bo wszystko wolno robimy.
14: Tak. Super.
17: Słońce widzę w tym tęczu.
0: Pan ma jakieś inne niebo. My nie mamy.
14: Słuchajcie, dobra, słuchajcie, ten numer jest tak dobry, że trzeba zrobić głośniej. Zróbcie głośniej w swoich radiach. Rozgłośnia radiowa, Radia SK donosi. Jest pięknie, hej!

0: Fula? Co tam śpiewają?
1: Fuja, ja, ja. To jak ci się popsuje jogurt, próbujesz go i potem mówisz fuja, ja, ja.
2: Jest w języku zagranicznym.
0: 8.38, 22 minutki i będzie z nami godzina 9, tutaj jest K.
2: Słuchajcie, niektórzy słuchają radia, a inni siedzą w internecie i klikają i pojawił się raport i aż się ręce załamują.
1: No niestety, niestety, bo okazuje się, że dzieciaki połowę czasu w internecie spędzają na TikToku i na YouTubie i bardzo sprawnie unikają weryfikacji wieku.
2: Bo przypominamy, że wszystkie te zabawki są od 13 roku życia. Ile się widzi takich dzieciaków, które na pewno nie mają jeszcze 13, a już TikTokują, a już YouTubują i już tam klikają.
0: A ja mam kilka lat już, jak wiecie zresztą.
1: Nie!
0: Ja kiedyś też siedziałem na TikToku.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
9: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
8: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
9: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy o więcej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: I po reklamie.

0: Szanowni Państwo, proszę o uwagę.
1: PBG. Piłka, bramka, gol.
2: SK Karniaki K.
3: Uwielbiam ten tekst. 11 minut do godziny 9. No właśnie, piłka, bramka, gol.
4: Tak właśnie niedługo będzie. Zaczynamy nasze SK Karniaki Cup, czyli codziennie na sk.pl możecie odsłuchać zagadkę, w której Sławomir Peszko mówi coś, a końcówka jego zdania jest wygwizdana.
0: Ale to czekaj, to ja się wklikam. sk.pl. Mam Karniaki Cup.
4: No, jest tam ta zagadka.
0: O, mam Sławka.
3: Jest Sławek.
4: No.
0: Klikać?
4: Klikaj, no. Puszczaj.
5: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
3: A i tu należałoby krzyknąć odpowiednie brakujące słowo. Dzisiaj będzie taka okazja oczywiście, ale to no, proszę zachować czujność na antenie Radia SK. Dzisiaj pojawi się u nas na antenie SK oczywiście Sławek Peszko.
0: Żywy, prawdziwy, tak jest. Siądzie tutaj, może strzeli sobie karniaczka po południu z kimś tutaj.
4: Mhm. Pamiętacie, że do zdobycia macie udział oczywiście w SK Karniaki Cup. 1000 zł w gotówce, nocleg w Warszawie, spotkanie ze Sławomirem na PGE Narodowym, a później walkę nawet o 10 000 zł.
0: Tak jest. No i pamiętajcie, jeżeli nie dosłyszeliście i chcecie jeszcze raz przekonać się, jakiego słowa brakuje, to wskakujcie na
4: sk.pl.
2: SK Karniaki Cup.

0: Calvin Harris i Rihanna, oni kończą nasze dzisiejsze spotkanie 5 minut do godziny 9.
1: No, jak mawia stare radiowe przysłowie, Rihanna z rana jak śmietana.
0: Powiadacie, że my z rana w radiu, a przez cały dzień w kinie od dzisiaj, od 17 czerwca, jesteśmy głosami Toy Story 5.
2: No właśnie, więc idźcie do kina, słuchajcie, starajcie się nas znaleźć i dajcie znać, jak wam się podobało.
1: No i przypominamy, że o 6 rano jutro obecność obowiązkowa.
3: Reklama. Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna?

0: Michał Wiśniewski.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, Iława Niepodległości 7.
7: Dziś w Iławie przed południe zapowiada się chłodne, z temperaturą około 14 kresek. Możliwe przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Jakość powietrza będzie dobra, co na pewno ucieszy spacerowiczów. Po południu temperatura wzrośnie do 16 stopni.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
8: Minęła 9, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Policja sprawdza tożsamość ciała znalezionego podczas obławy za 19-latkiem. Poszukiwany mężczyzna miał śmiertelnie zaatakować swoją byłą dziewczynę i uciec z miejsca zdarzenia. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Policja na razie nie potwierdza, do kogo należą odnalezione zwłoki. Wiadomo, że jest to mężczyzna i że ciało odnaleziono na obszarze objętym obławą. Od poniedziałkowego wieczoru w rejonie Mszany Dolnej trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza.
8: Są zarzuty dla opiekunki ze żłobka w Opolu. Kobieta odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca. Sprawę zgłosili rodzice, którzy zauważyli siniaki u dziecka. Monitoring z placówki miał zarejestrować, jak opiekunka szarpie chłopca i ciągnie go po podłodze.
10: Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.
8: Mówił Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. Oksanie K. grozi 5 lat więzienia. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w kraju. Sulejów Wódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą.
11: 19 lipca. Już trzecia edycja bicia rekordu Polski w paradzie kajakowej.
8: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 365 kajaków.
0: SK Iława News.
12: Dawid Jakubowski. Wody Polskie ruszyły z kampanią Pomost nad wodą. Jak zrobić to zgodnie z przepisami? Mówi rzecznik Wód Polskich z Białegostoku Joanna Szerenospa-Wilcz.
13: Informujemy, jakie kroki należy podjąć, jakie dokumenty przygotować oraz gdzie konkretnie je złożyć.
12: W ubiegłym roku na Warmii i Mazurach rozebrano 70 pomostów, 16 udało się zalegalizować, a nałożone kary sięgnęły 130 tysięcy złotych. To będzie spektakl dla ludzi bez poczucia humoru na podstawie Oscara Wilda. Grupa teatralna Woman zaprasza na sztukę Bunbury 19 czerwca o 19.30 w Moklubawa.
14: Ach, jak Dawid Podsiadło coś wyda, to jest już igła. Na błysk, można by powiedzieć. Na błysk od Dawida dosłownie za kilkanaście minut na naszej antenie. Wcześniej między innymi Justin Bieber, Kuba i Kuba, a teraz Michael Patrick Kelly. 9:02 na zegarach, to jest SK. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Taylor Swift na antenie Radio SK, szanowni państwo, I knew you were trouble. Nowy numer od Taylor też zaczyna się od słów I knew, bo to jest I knew it, I knew you. Taylor nagrała go do produkcji Toy Story 5. Graliśmy go oczywiście w dniu premiery, no bo wszystkie hity zaczynają się w Wesce. I tak jak zazwyczaj, filmy mają premierę w piątki, tak Toy Story 5 ze znakiem jakości jest i ma swoją premierę już jutro, w środę. My już teraz mamy dla was w poranku bilety, zgłaszacie się na sk.pl, ale prawdziwy deszcz zaproszeń to już w weekend na naszej antenie. A jeśli przed premierą chcecie wczuć się w klimat albo pozwolić w ten klimat wkręcić się waszym dzieciakom, no to cały czas w apce Radia SK czeka SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które mogłoby istnieć w świecie zabawek. A jak już będziecie w kinie i zobaczycie w pewnym momencie, na krótko, takiego obłąkanego króliczka z bębenkiem, który krzyczy klik, klik, klik, to będę ja. Tak, pracowałem przy jednym projekcie z Taylor Swift. Ależ to cudne nadużycie, wiem, ale dobrze mi z nim. Miu i Zalia, za chwilę wesce, później Terry Swims i Mr. Know It All.
1: Na koniec świata i jeszcze dalej.
2: SK Toy Story Radio. Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.
13: Eska.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Imanej, Don't Be So Shy w remiksie na antenie Radia SK. Pierwsze niespodzianki, jeśli chodzi o Mundial w Ameryce Północnej, już są. To my też mamy niespodziankę, jeśli chodzi o SK Karniaki Cup. Sam on, Sławek Peszko, dziś w SK-owym studiu podczas Wrzuć na Luz, więc koniecznie bądźcie z nami po 15 i wtedy na żywo będzie można usłyszeć zagadkę, którą serwuję wam już teraz.
1: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co poprosi VAR? No właśnie, proszę bardzo, żebyście zgłaszali się na SK.pl, jeśli tylko chcecie, żeby właśnie podczas Wrzutki na Luz oddzwoniono właśnie do was i żeby tę zagadkę na żywo zadał wam Sławomir Peszko. Oczywiście, przypomnę, do zgadnięcia koniec końców jest 10 tysięcy złotych. Wielki finał 4 lipca na PGM Narodowym. Gospodarzem zabawy jest Sławek Peszko. Oprócz tych 10 tysięcy jest jeszcze oczywiście, żeby nie było, fajne imprezowanie podczas tego naszego spotkania. 1000 złotych kieszonkowego, no i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie z 4 na 5, żeby można było na spokojnie po tym naszym turnieju odpocząć. Daria Zawiałow i Taco Hemingway, za chwilę później Stroma AWSC. Radio
2: SK. Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko moje.

0: to jest niesamowite. Jestem oczarowany tym numerem od pierwszego odsłuchu. Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls w Radiu SK tuż przed godziną 10, a po 10 kolejny worek z hitami na czasie i będzie nareszcie numer, nareszcie, obiecuję.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl. SK.

0: worth it. Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
8: W Iławie przed południe zapowiada się z przelotnymi opadami deszczu, a termometry pokażą około 16 kresek. Wiatr będzie słaby z południowego zachodu. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, a deszcz powinien ustąpić, dając szansę na chwilowe przejaśnienia.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
9: Minęła 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prawdopodobnie nie żyje 19-latek, który miał zabić swoją partnerkę w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Przez całą noc trwała obława za mężczyzną. Rano policja odnalazła ciało.
10: Czekamy na potwierdzenie, czy znalezione ciało należy do 19-latka, którego poszukiwaliśmy. Trwa identyfikacja tutaj na miejscu. Tutaj załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do działań poszukiwawczych, ujawniła ciało na terenie masywu leśnego, tutaj na terenie gminy Niedźwiedź, o czym powiadomiła funkcjonariuszy. Czekamy na identyfikację.
9: Mówi Jolanta Batko z Policji w Limanowej. Więcej o sprawie piszemy na sk.pl. W Ministerstwie Obrony Narodowej zakończyło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego. Spotkanie poświęcono przygotowaniom do ewentualnego zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Posiedzenie zwołał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym.
9: A posiedzeniu przewodniczył premier Donald Tusk. Już w ten weekend Małopolska Tour to propozycja dla fanów turystyki rowerowej. Na Pustyni Błędowskiej zaplanowano rajd dla dzieci, będzie też rywalizacja MTB i gravel. A na trasie wyścigów spotkacie też naszą eskową ekipę.
12: Eska i Ława News.
13: Dawid Jakubowski. Letnia korekta rozkładu jazdy pociągów wjechała na tory. Dla Iławy to dodatkowe połączenia, a dla pozostałych podróżnych lepszy system przesiadkowy, mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
14: Skomunikowanie Pojezierza Warmińsko-Mazurskiego z Białymstokiem, z Olsztynem, Poznaniem i Wrocławiem, również z Berlinem, Pragą, Czeską oraz Liczkiem. Bezpośrednie połączenia do Ostródy, Iławy, Torunia, Poznania i Wrocławia.
13: Rozkład jazdy będzie w tej wersji działał do końca sierpnia. Podczas młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych gminy Iława w Ławicach wśród dziewcząt najlepsza okazała się drużyna ze Stradomna, wśród drużyn męskich chłopcy z Ławic.
15: Będzie Alex Warren i Fever Dream, obiecuje Wiktor Waligura i 4 pory roku też się przydarzy Lady Gaga, Rita Ora. Warto? Warto z nami zostać. Nareszcie na początek. To Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 10:02 na zegarach, a Westy wam już grają. Michu Sopkowski, witajcie, zapraszamy.

0: śmiało możemy powiedzieć, Wiktor Waligura ma hit. I to jaki hit? 4 pora roku, 10.17 na antenie Radia SK. I właśnie wesce Wiktor Waligura. Ciekawe, czy Dawid Kwiatkowski i Margaret będą mieli hita. Wspólnie, bo wyobraźcie sobie, że przygotowali, usmażyli coś, co nazywa się... Później ci opowiem. Nie, wcale was nie oszukuję, po prostu tak nazywa się singiel i będzie można go usłyszeć oczywiście w Radiu SK i będzie można ich usłyszeć na żywo jutro podczas ich wizyty w imprezie po godzinie 18. Już teraz mocno zapraszam. Lady Gaga za chwilę wesce, a później Andy Dust, Harris i Zokaria.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Poczuj idealny klimat od pierwszego dnia. Firma Legal oferuje kompleksowy montaż klimatyzacji. Szybko, sprawnie i z pełnym profesjonalizmem. Skontaktuj się z nami i zarezerwuj montaż już dziś. Wystarczy jeden telefon. 89 649 41 31. Firma Legal. Twoja oaza spokoju w gorące dni.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nauczyłeś się zawodu w branżówce pierwszego stopnia? Gratulacje! U nas nauczysz się nim mądrze zarządzać. Zdobędziesz tytuł technika i zdasz maturę. Jedyna w powiecie iławskim dwuletnia zaoczna branżowa szkoła drugiego stopnia aż w 14 zawodach. Pomyśl zawodowo o przyszłości i kontynuuj naukę u nas. Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, Grunwaldzka 13, kontakt szkolailawa.pl. Ewa Kołodziejczak, dyrektor szkoły.
11: I po reklamie.

0: od końca sierpnia aż do grudnia ATB w wielu miastach naszego pięknego kraju z trasą The Final Chapter. ATB, You're Not Alone. Piękny wehikuł czasu wam zafundowałem, prawda? Na antenie Radia SK. Tutaj informacja, która no właśnie spowodowała, że byłem bardzo zdziwiony. Wyobraźcie sobie, że naukowcy na 9 miesięcy wystawili na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w sensie na zewnątrz właśnie, zarodniki mchu. I co? I okazało się, że ten mech jest w stanie przetrwać te trudne warunki panujące w kosmosie i nadal się rozmnażać, co, uwaga, czyni je potencjalnie kluczowym gatunkiem dla stworzenia żyznych, samowystarczalnych ekosystemów na innych planetach. Mech przetrwał w przestrzeni kosmicznej, w próżni, z tym ultrafioletem, z tym wszystkim. Właśnie przestałem się dziwić, że nie jestem sobie w stanie poradzić z mchem w moim ogródku. Damiano Dawid i The First Time Vest za moment, a później coś o Sanach.
1: Radio SK. Reklama.
2: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. I ława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
8: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
7: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
8: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
9: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: Zapraszamy na EnergaSusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquatlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 Juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w Aquabajku oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Dobre granie i dobre tempo przed godziną 11 na antenie Radia Ska. Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk, już za chwilę po 11. Kolejne hity na czasie. Będzie Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie, obiecuję.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą,
4: przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon,
8: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Zbliża się 11. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Dwie osoby w rękach służb po zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. To krytyk Putina i artysta, który został zastrzelony wczoraj na ulicy. Zatrzymani to dwaj obywatele Białorusi. Na razie nie usłyszeli zarzutów. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Policja wciąż zbiera dowody i apeluje do kierowców o przekazywanie nagrań z wideorejestratorów. Do sprawy będziemy wracać. Byli parą, ale się rozstali. Prokuratura podaje nowe fakty w sprawie tragedii w gminie.
3: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej.
2: Mówiła Justyna Rataj-Mkietyn z prokuratury w Nowym Sączu. Z Torunia do Warszawy pociągiem w ekspresowym tempie. Toruń został uwzględniony w założeniach zintegrowanej sieci kolejowej nowego długofalowego planu rozwoju kolei w Polsce. Podróż do Warszawy ma zająć około 75 minut. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. Już w piątek i sobotę w hali Expo 21 warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
4: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
2: Mówi redaktor naczelny Super Expressu Grzegorz Zasępa.
5: SK i Ława News.
6: Dawid Jakubowski. Szykujcie repertuar. Fabryka Inicjatyw Obywatelskich z Iławy da każdemu 5 minut w ramach mikrofonu dla każdego.
7: To okazja do tego, żeby przyjść, zaśpiewać, powiedzieć ulubiony wiersz albo swój, występu stand-upowego, kabaretu jakiegoś. Każda forma ekspresji jest dowolna. Nie zachęcamy do tańca ani występów akrobatycznych, ponieważ nie będzie tam warunków.
6: Mikrofon dla każdego 25 czerwca na Wyspie Muńskiej nad rzeką Iławką od 18. W sumie przez całe wakacje zaplanowano 5 edycji. Zlot pojazdów klasycznych i zabytkowych 5 lipca w Osirze w Lubawie. Trwa rejestracja uczestników.
8: Co tam u Eda Sheerana? Opowiem w tej godzinie i zagram jego Bad Habits m.in. Będzie też James Arthur Impossible, będzie też m.in. Bausa i Magnetic, a także coś od Eminema. Na początek Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie. Nie ma jeszcze 11:02, a my już gramy. Michu, witajcie!

0: Eminem i Lose Yourself zawsze brzmi bardzo dobrze na antenie Radia SK. Obiecałem trochę informacji na temat tego, co u Eda Sheerana. On jest mniej więcej w połowie trasy koncertowej do Loop po Australii, Oceanii, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej. W połowie tej trasy wylądował w amerykańskiej Arizonie i tam podczas koncertu powiedział, że po zakończeniu tej trasy, pod koniec tego roku, bardzo możliwe, że zrobi sobie krótką przerwę i będzie tatusiował. Chce potatusiować trochę. Do the that thing. Takie dosłownie padły słowa. Więc jeśli przez chwilę nie będziemy się widzieć, tak powiedział Ed Sheeran, bardzo was kocham i dziękuję, że przyszliście. Nie pierwsza to przerwa byłaby, jeśli chodzi o Eda Sheerana, no i miejmy nadzieję, że ona nie będzie długa. Fani mogą być smutni, ale żona, no i dwójka dzieci na pewno będą zachwyceni, a wszyscy wiemy, czyj zachwyt jest zdecydowanie ważniejszy. Dawid Podsiadło w Radiu SK i Sezon, a później obiecany Ed Sheeran i Bad Habits w SC.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzebianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową. Wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: I po reklamie.

0: Obejmuje noce. Jonathan, PZ i Liwka w Radiu SK.
1: SK Karniaki Cup.
0: No nie, Hiszpania remisująca z Republiką Zielonego Przylądka 0-0 albo Australia wygrywająca 2-0 z Turcją. Tak, to są niespodzianki, to wcale nie małe. My też mamy dla Was niespodziankę w ramach naszego SK Karniaki Cup. Przypomnę, w wielkim finale na PGE Narodowym 4 lipca będziecie walczyć o 10 tysięcy złotych, ale ta nagroda to jest jedno, a to co się tam będzie działo ze Sławkiem Peszko to jest zupełnie inna historia. Kompletujemy naszą eskadrę, jest zagadka, którą trzeba rozsupłać i oczywiście zgłosić się do nas na sk.pl. A ta zagadka, którą macie też na sk.pl, brzmi tak.
2: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co poprosi VAR? Zgłaszacie się na sk.pl, a niespodzianka polega na tym, że już dziś wywrzuć na luz właśnie Sławomir Peszko na żywo. Powie tę zagadkę, a ktoś z Was na żywo odpowie i miejmy nadzieję, że znajdzie się w naszej ekipie w wielkim finale na PGE Narodowym już 4 lipca. Wszystkie szczegóły macie na sk.pl. Za chwilę Sia, później Bieber X i Faithless, New Religion w SC.
1: SK Karniaki Cup.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.

0: aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: I po reklamie.

0: No teraz ty. No.
1: Gofra poproszę.
0: To jest... mi się skojarzyło przy tym numerze, bardzo wakacyjny. A mi się skojarzyło z tym, że to jest bardzo dobry numer, żeby rozgrzać narząd mowy, co by się na pewno przydało Łukaszowi Zduńczykowi. Nie ze względu, że mówi niewyraźnie, ale po prostu ze względu na to, że za chwilę zaczyna program, więc dobrze by było,
1: no
0: żeby...
1: Tak jak piłkarz się musi rozgrzać, ja też się muszę rozgrzać i będę dobrze grał, słuchajcie.
0: Szanowni państwo, dobrze, że państwo tego nie widzą, jak on się tu rozgrzewa. W Stanach i Kwiatek Błoni od Łukasza Zduńczyka po godzinie 12. Michał Sopkowski, to był Użel, Moving to the Sun. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?

0: White.
1: W Iławie popołudnie zapowiada się z lekkim, przelotnym deszczem, a termometry pokażą przyjemne 18 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Wieczorem temperatura spadnie do 16 stopni, ale nadal będzie całkiem przyjemnie.
0: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D. Iława Kopernika 4A. Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
3: 12. Agata Chruściak, zapraszam. To wyglądało jak egzekucja, a sprawca wciąż jest poszukiwany. Śledczy podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. W tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
4: Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutu.
3: Relacjonuje Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiary. Prezydent Poznania obrzucony ciastem. Do awantury doszło podczas obrad Rady Miasta. Nagle do Jacka Jaśkowiaka podszedł mężczyzna i rzucił w niego ciastem. Gdy obezwładniły go służby, krzyczał: to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka i na to właśnie zasługuje.
5: Proszę, jeśli poproszę, to pan chce mieszkania komunalne oddać Mateusz deweloperowi.
3: Zatrzymano dwie osoby, a na miejscu trwają dalsze czynności. Zamiast plaży, poligon i wojskowe buty. Ruszyła kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To propozycja zwłaszcza dla młodych.
6: Uczestnicy programu Wakacji z Wojskiem mogą oczywiście liczyć na niezapomniane przeżycia, na doświadczenia, na wakacyjną wojskową przygodę.
3: Mówi Anna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu, a za ukończenie szkolenia każdy uczestnik może liczyć na 6000 zł.
0: SK Iława News.
7: Dawid Jakubowski. W środę spotkanie z iławską psycholożką Eweliną Woźniak na zamku w Lubawie, tym razem o współuzależnieniach. Zakończyła się 25. edycja akcji Czyste Jeziora i Rzeki. Przedszkole miejskie w Lubawie, podstawówka w Łęgowie i sołectwo Siemiane. Nagrody za najwięcej zebranych śmieci odbiorą podczas gali 22 czerwca w Starostwie. A historyczna gra miejska odbędzie się 21 czerwca w Kisielicach. Start przy Urzędzie Gminy. Będą to zadania związane nie tylko z historią miasta, ale i pierwszą pomocą oraz survivalem. W niedzielę od 15 do 17.
8: I już 2 po 12 we wtorek, także słuchajcie, odliczamy nie tylko do weekendu, ale też do pięknego lata. Już nadchodzą 30-stopniowe upały pod koniec tygodnia, także poproszę o krzyk radości. Ha! Ci panowie też się pojawią. Enrique Iglesias i Pitbull na pewno przejmą antenę w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ja już wiem, jak to u was w biurze wygląda. Wszyscy skupieni na swojej pracy, ale jednak nóżka pod stołem chodzi. Eiffel 65 z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A Robert Lewandowski, słuchajcie, spełnił swoje małe marzenie. Kupił sobie zabawkę, tylko że taką dużą zabawkę dla dużych i bogatych chłopców. Jacht sobie zamówił za 33 miliony złotych. Czytam, że powierzchnia użytkowa tego jachtu to 366 metrów kwadratowych. I Lewandowski teraz mówi, że, tu cytat, jednym z moich długoterminowych planów jest spędzanie większej ilości czasu na wodzie. Czyli słuchajcie, jak Lewy pójdzie na emeryturę, to on ciągle na ryby będzie jeździł. No, czyli mamy już pewność, że tego zakupu z żoną raczej nie konsultował. O, słuchajcie, informacja z ostatniej chwili. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
6: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
5: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
6: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapraszamy na Energasusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquatlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w Aquabajku oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
10: I po reklamie.

0: Hit nieśmiertelny, hit zawsze na czasie. Takie numery też wam gra Radio SK. Za 21 minut będzie godzina 13. No i świetna sportowa informacja z ostatniej chwili. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. To już jest oficjalna informacja. Przed chwilą dostała dziką kartę. Przypomnę, ostatnio zajęła drugie miejsce na French Open. Świat się Mają zachwycił. No i teraz będzie kolejna okazja, żeby pokazać, co Maja potrafi. Maja zagra na Wimbledonie i dzięki temu, że dostała tę dziką kartę, nie będzie musiała grać w kwalifikacjach. Ma więcej czasu na odpoczynek, więcej czasu na trenowanie. Słuchajcie, nasze tenisistki robią wszystko, żeby nam nie było smutno, że się na mundial nie dostaliśmy. Tenis lepszy.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.

0: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.

muzyka Eddie Perry w Radiu SK za 6.13 i słuchajcie, nadchodzą bardzo ciekawe czasy, bo już niedługo będzie można w lato jeździć na nartach. I to w Polsce to się będzie działo, słuchajcie. W Babicy pod Wadowicami powstaje pierwszy w Polsce całoroczny kryty stok narciarski. I to będzie największa tego typu atrakcja na świecie, będzie miał 650 metrów. Słuchajcie, jak wyjeżdżamy na wakacje, to i tak całą szafę pakujemy do samochodu, prawda? To i spodnie narciarskie się jakoś zmieszczą. Swoją drogą to będzie bardzo egzotyczny widok. Spodnie narciarskie obok kremu do opalania.

0: daje wolność na bogato.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
9: W Iławie popołudnie przyniesie przelotne opady, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo sięgnie 17 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Wieczorem temperatura nieco spadnie, osiągając maksymalnie 16 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
10: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Maja Chwalińska z dziką kartą. Dzięki niej Polka znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu bez konieczności gry w kwalifikacjach. O dziką kartę dla 24-latki walczył m.in. Polski Związek Tenisowy. To o pożyciowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. A to sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Jutro wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. 95 będzie kosztować do 6 zł i 10 groszy za litr, a diesel maksymalnie 6 zł 44 grosze. To efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasową niższą stawkę VAT.
11: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28

0: od 1 lipca w Bartoszycach, Nowym Mieście Lubawskim i Olecku, poinformował warmińsko-mazurski NFZ. Dotychczas w regionie było 16 takich poradni. W ubiegłym roku w warmińsko-mazurskim z leczenia psychiatrycznego i psychologicznego z NFZ skorzystało 13 tysięcy pacjentów do 18 roku życia. A przed wakacjami warmińsko-mazurski sanepid skontrolował obiekty noclegowe. Zdecydowana większość z ponad 50 jest już w pełni gotowa do przyjęcia dzieci i młodzieży na turnusy. Po raz pierwszy kontrolerzy nie wystawili żadnego mandatu.
1: Minuta po godzinie 13. Wiecie co? Ja myślę, że już można iść na obiad, można sobie zrobić przerwę w pracy. A jak z tego obiadu wrócimy, to już za chwilę będzie koniec tej pracy. Także damy radę. ASK wam fajnie gra na przerwie obiadowej między innymi. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A ja wam za chwilę zdradzę, jaki fajny gość dzisiaj do nas przyjdzie. Kiedyś mówiło się o nim, że zawsze dawał z siebie 40%.

0: Nader w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a dzisiaj w nocy Polacy będą grali na mundialu. Nie jako piłkarze, będzie ważniejsza funkcja. Szymon Marciniak ze swoją ekipą będzie sędziował mecz Argentyna-Algieria, ale to o 3 nad ranem. Dlatego my wam proponujemy coś lepszego i jeszcze większe piłkarskie emocje w Radiu SK.
1: SK Karniaki Kar.
0: A w naszej drużynie jest nie byle kto. Legenda polskiej piłki, człowiek, który zawsze odpowiadał za dobrą atmosferę w polskiej kadrze. Sławek Peszko. A wasze zadanie polega na tym, żeby Sławka ograć, żeby mu strzelić w samo okienko. Musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Jakie słowo zostało wygwizdane? Posłuchajcie.
2: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co może poprosić VAR? To jest dość oczywista odpowiedź związana z VAR-em. Na SK.pl tego dźwięku możecie jeszcze raz posłuchać. Tam za darmo możecie się zgłosić i warto się zgłosić, słuchajcie. Bo do wygrania udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i przede wszystkim nagroda główna to 10 tysięcy złotych. Ale jest jeszcze jeden powód. Jeśli się zgłosicie i dostaniecie się na antenę Radia SK, to być może dzisiaj będziecie mieli okazję, żeby osobiście ze Sławkiem Peszko pogadać. Sławomir Peszko dzisiaj po 17 we Wrzuć na Luz w Radiu SK będzie naszym gościem, także bądźcie z nami i zgłaszajcie się na SK.pl.
1: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udziel lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
8: I po reklamie.

0: Sean Paul i Alexis Jordan. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A to jest dzisiaj temat numer jeden. To jest news. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. To jest oficjalna informacja. Jak słyszeliście w newsach, nasza tenisistka dostała dziką kartę. A to oznacza, że jest zwolniona z kwalifikacji do Wimbledonu. Od razu gra na Wimbledonie. Więc ja mam pytanie do was, o wasze dzikie karty. W jakiej sprawie chcielibyście dzisiaj po południu dostać dziką kartę? Krótko mówiąc, z czego byście chcieli zostać zwolnieni? Może już teraz wiecie, że po pracy będziecie musieli do sklepu na zakupy zajechać? A chcielibyście taką dziką kartę dostać i prosto jechać do domu i odpoczywać? W jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj? Chcielibyście dostać dziką kartę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Dzikich kart dla was nie mam, ale myślę, że eskowe gadżety uda się załatwić.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. No, tego. A może...
6: Także tak...
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior tylko 4,99, a od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
14: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
13: Oraz bekonu i syropu klonowego.
14: Trudno wskazać faworyta.
13: Spróbuj, może tobie się uda.
14: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: Jazzy. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. A Maja Chwalińska dzisiaj dostała dziką kartę, która zwalnia z gry w kwalifikacjach do Wimbledonu. No i wy też chcielibyście dostać dzikie karty. W jakiej sprawie? Monika nagrała głosówkę.
1: Ja to poproszę dzisiaj dziką kartę na obiad. Teleport od razu do stołu bez gotowania.
0: Monika, są dwie opcje. Po pierwsze, tak wyliczasz czas powrotu do domu, żeby to druga połówka zajęła się gotowaniem. Albo wybierasz numer mamy, babci albo teściowej i mówisz: hej, ja mam dzisiaj wolne popołudnie, wiesz co, wpadnę w odwiedziny.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: oszczędności od sklepu Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
1: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
10: W Iławie po południu możliwy delikatny, przelotny deszcz, a temperatura sięgnie 17 kresek. Wieczorem termometry pokażą maksymalnie 16 stopni. Wiatr będzie łagodny, a jakość powietrza pozostanie w normie. Zachmurzenie umiarkowane, więc parasol może się przydać.
8: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab

0: też tutaj okolicznych mieszkańców.
1: Tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
2: Wczoraj 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę, kilkakrotnie ranił ją nożem, po czym uciekł. Prawdopodobnie odebrał sobie później życie.
3: A dodajmy, że przy ciele 19-latka znaleziono nóż, który mógł być narzędziem zbrodni. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na kolei na Lubelszczyźnie. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin potrącił pieszą, która mimo zamkniętych rogatek weszła na tory na ulicy Pszczelej w Lublinie. Na miejscu są służby, oba tory są zamknięte, ruch pociągów jest wstrzymany, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Pierwsza runda nie dla Magdaleny Fręch. Polka przegrała z Niemką Ewą Lis 6-7-3-6 w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale i tak wystąpiła w głównej drabince jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z tenisistek.
4: SK i Ława News.
5: Dawid Jakubowski. Mammobus znów odwiedzi powiat Iławski. Z bezpłatnych badań mogą skorzystać kobiety w wieku 45 do 74 lat. Badania w technologii cyfrowej są finansowane przez NFZ bez skierowania i niezależnie od miejsca zamieszkania. W najbliższym czasie pojawi się w Kisielicach, w poniedziałek przy OSP, we wtorek w Iławie przy basenie, we wtorek i w środę również w Suszu na Wybickiego. A Mieczysław Fok i jego piosenki pojawią się w czwartek u Czapy. To za sprawą Saloniku Poetyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Początek o 17:00, wstęp wolny.
6: A ten moment już naprawdę niedługo. To jest coś, na co wszyscy czekaliśmy, myślę, że prawie rok, a co najmniej od jesieni. Uwaga, w niedzielę najbliższą o godzinie 10:26 rozpocznie się astronomiczne lato i można już nastawiać budziki. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A na razie razem odliczamy do końca pracy. Ci, co zaczęli pracę o 6, już się cieszą wolnością. 3 minuty po godzinie 14. A w Esce, tak zamiast kawki, bardzo imprezkowy Kungs. To jest Radio SK. To hity na czasie.

0: ale ona nam tu wierci dziurę w uchu i dodaje sił na ostatniej prostej wtorkowej pracy. Icona Pop w Radiu SK, gramy hity na czasie. No i teraz proszę o słowa współczucia dla naszego słuchacza Wojtka, bo ja was zapytałem przed chwilą, w jakiej sprawie chcielibyście dostać dziką kartę, bo Maja Chwalińska taką kartę dostała i dzięki temu jest zwolniona z kwalifikacji i zagra na Wimbledonie. A jak to u Wojtka wygląda?
1: Mam do wykonania plac zabaw dla syna. Chciałbym dostać dziką kartę, by wrócę do domu. Ten plac zabaw już był wykonany. Pozdrawiam.
0: Wojtek, spróbuj starej ojcowskiej metody, czyli dzisiaj mówisz dziecku, że no niestety śrubek brakuje, trzeba dokupić. Potem mówisz, że masz tam koszenie trawy na głowie i może jakoś do jesieni wytrzymasz.
2: Radio SK. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
6: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
5: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
10: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
9: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
10: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
13: Hyundai Daszuta. Olsztyn. Ulica Tuwima 23. daszuta.hyundai.pl.
14: Zapraszamy na Energasusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquatlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w Aquabike oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. Iława Dąbrowskiego 18A, naprzeciwko Lidla.
17: I po reklamie.

0: Beyoncé i Jay-Z. Radio SK pracuje razem z wami we wtorkowe popołudnie. I teraz dostaliśmy bardzo, bardzo bojowe zadanie od szefa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Żeby grać najlepsze nowości, to się nie zmienia od lat. Z nami wiecie, co będzie na czasie. I teraz mam numer, który śmiało może dołączyć do naszej wakacyjnej playlisty. David Guetta wydał nowy hicior, a połączył siły z Alokiem i z zespołem Stick Figure. I to jest numer idealny na tę porę. Za 28.15, czyli już niektórzy tam pod nosem wzdychają. Ej, nie chce mi się. Przy tym numerze się zachce. Wróci energia. Run, Run River, już teraz w Radiu SK.

0: Carla Fernandez. To są właśnie hity na czasie, a słuchacze Radia SK są dla siebie jak dobrzy kumple. Pomagamy sobie nawzajem. Przed chwilą Wojtek mówił, że mu się strasznie nie chce składać dzisiaj placu zabaw dla syna. No i uwaga, Diana przychodzi z pomocą.
1: Cześć SK, cześć Wojtek.
2: Okej.
1: Słuchaj, możesz powiedzieć swojemu synowi, że taki plac zabaw, taki domek ze zjeżdżalnią czy wspinaczką jest już po prostu niemodny. My niedawno sprzedaliśmy nasz, bo po prostu dzieci się już nim nie bawiły, tylko stał i zajmował miejsce na trawniku, więc go sprzedaliśmy. A ewentualnie, gdyby to nic nie dało, to może zaproś syna na salę zabaw.
0: I teraz Wojtek siedzi i myśli, zaraz na salę zabaw, to się trzeba ubrać, to trzeba dojechać, potem zapłacić. To może ja jednak ten plac zabaw złożę. W imieniu syna Wojtka dziękuję.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: I co dalej, ósmoklasisto? Piękny i trudny wybór nowej szkoły? Wybierz naszą branżową szkołę pierwszego stopnia. Bezpłatna, darmowe podręczniki, nagrody i stypendia dla najlepszych, a najważniejsze, uczysz się w rzeczywistych warunkach pracy i zarabiasz swoje pierwsze pieniądze. Pomyśl zawodowo o przyszłości i wybierz mądrze. Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, Grunwaldzka 13, kontakt szkolailawa.pl. Ewa Kołodziejczak, dyrektor szkoły.
6: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: co to za dziewczyna, że co tak ładnie śpiewa? Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a oni ładnie mówią. Kasia Węsierska i Michał Hanczak w studiu Radia SK.
1: Dzień
0: Może
1: dobry.
0: Ja wam mikrofony włączę, czekajcie. O, jest,
2: teraz
0: udało się,
2: działam.
0: Słuchajcie.
2: Myślałam, że powiedzieć, a co to za dziewczyna, to że to o mnie
1: ja
2: chociaż,
1: też tak
2: ale
1: myślałem.
2: Nie.
0: Słuchajcie, w naszym studiu są teraz osoby, które za kilka godzin twarzą w twarz staną ze Sławkiem Peszko, z legendą polskiej piłki. Czy weźmiecie autograf od niego?

0: dla mnie specjalnie z dedykacją?
1: Wiem, że Sławek Pyrko na pewno porozmawia z kimś z was. Bo po to właściwie tutaj przyjedzie.
2: Zada zagadkę, wygwiżdżemy jedno słowo.
1: A waszym zadaniem
2: tak
1: będzie odgadnąć, jakiego słowa zabrakło.
0: A na tym właśnie polega SK Karniaki Cup. Nagroda główna, przypomnę, udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i 10 000 zł. I tak to można wrzucać na luz.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową. Wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
6: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
9: W Iławie wtorkowe popołudnie zapowiada się z lekkimi opadami, więc parasol może się przydać. Termometry wskażą około 17 kresek, co sprawi, że będzie całkiem przyjemnie. Wiatr umiarkowany, dlatego nie powinien przeszkadzać w planach. Uważajcie na zmienne warunki.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Minęła 15, Agata Chruściak, zapraszam. Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął projekt.

0: W 2005 zarobił 1 600 000 złotych. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy trafią do agencji rządowej, oceniającej koszty i wyceniającej usługi medyczne oraz wysokość wynagrodzeń. Sprawa znęcania się nad 4-miesięczną Nadią wraca do ponownego rozpatrzenia, tak postanowił sąd podczas dzisiejszej apelacji. A przypomnijmy, dziewczynka trafiła z połamanymi rękami i nogami oraz śladami pobicia do szpitala w Rzeszowie w kwietniu ubiegłego roku. Sąd okręgowy w Krośnie nieprawomocnie skazał matkę na 5 lat odsiadki, a ojca Artura K. za pomocnictwo na 1,5 roku więzienia. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams i specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej czy Policji.
1: SK i Ława News.
2: Dawid Jakubowski. To będzie dobrze znana impreza modelarska w Iławie, ale w nowej odsłonie. Pod nazwą Stacja Iława zagości w hali widowiskowej nad jeziorakiem w dni Iławy. Koordynator przygotowań Damian Sikorski.
3: Będzie makieta około 80 metrów. Jeśli chodzi o nowości, będzie makieta z klocków Lego.
2: Stacja Iława 4 i 5 lipca od 10. Fundacja Dzika Iława i Młodzieżowa Rada Miasta Iławy zapraszają na akcję Wyrwij z nami chwasta. Wyrywanie inwazyjnej na Włoci w sobotę od 16 na terenie użytku Żabie Uroczysko w Iławie.
4: W Radiu SK.
5: 3 minuty po godzinie 15, czas przejąć stery i antenę Radia SK.
6: Rasputin, Majestic, Bonnie M, Shakira, Hips Don't Lie, Zara Larsson i do tego my.
5: Ale ładnie Zara Larsson ci wyszła.
6: Na ten
5: to
6: wtorek.
5: To jest, słuchajcie, koszmar dla radiowców, to na imię i nazwisko, ale daliśmy radę.
6: Bardzo lubimy.
5: Uwielbiamy, Midnight Sun będzie. Kasia Węsierska.
6: Michał Hanczak, rzucamy na luz.

0: U nas na pewno to nie jest sobowtórka Shakira,
1: Shakira.
0: To jest prawdziwa Shakira. Hips Don't Lie na antenie Radia SK. 16 minut po 15 wrzucamy razem na luz.
1: Ale się dzisiaj ucieszyłam, jak bardzo musiała ucieszyć się Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę na Wimbledon i przyznajemy, należało się, w 100% się należało, bo
0: jak
1: po...
0: Jak psu zupa mówią.
1: Wice wygranej, czyli prawie wygranej, dla nas wygrałaś Rolanda Garrosa. To rzeczywiście mieliśmy nadzieję, że to będzie kwestia czasu, gdzie ta dzika karta wpadnie.
0: Trzymamy kciuki za Wimbledon już teraz, ale my do was mamy pytanie o dziką kartę.
1: Gdybyście mogli dostać jakąkolwiek przepustkę do jakiegokolwiek wymarzonego miejsca na świecie, albo wydarzenia,
0: dokładnie.
1: To co by to było?
0: Dzisiaj, stan na 16 dzień czerwca, 15.17. Czekamy na głosówki, które nagrywacie na Messengerze Radia SK. Jaką dziką kartę, na co powinniśmy wam z Kasią przyznać?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD.
9: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
19: I po reklamie.

0: To nie było do siebie.
1: Chciałam też to zrobić. Måneskin, no, ale myśmy mieli chórek. W Radiu SK.
0: 29 minut po 15. Maja Chwalińska z kartą, dziką kartą na Wimbledon. Bardzo się cieszymy.
1: Zasłużoną, jak
0: oczywiście.
1: Najbardziej. A wy, dzikie karty, gdybyście tylko mogli dostać, to dokąd i jakie? Renata.
2: Ja to bym poprosiła dziką kartę na Malediwy. Wiecie, tak bez dzieci, bez męża, żeby odpoczęła głowa, ciało, po prostu leżeć i nic nie robić.
1: Zabrzmi teraz jak szef taki typowy. No na Malediwy to każdy by chciała pracować, to nie ma komu.
0: Ojejku, jejku, a taka dzika karta na Malediwy to jest możliwa całkiem. To się nazywa bilet czarterowy w jedną stronę.
1: Ale najpierw trzeba
0: pojedynczy
1: mieć
0: najlepiej.
1: Pieniądze na koncie, żeby ją dostać.
0: No, no tak, to jest zawsze problem. A propos, Kacper.
3: Ja tu bym chciał mieć taką dziką kartę, dostęp do skarbca Narodowego Banku Polskiego, ale tylko pod warunkiem, że mam pewność, że tam coś jest, że można coś stamtąd wziąć, bo jeśli jest pusty, to nie chcę dostępu.
1: Ja bym się obawiała, że tam jest duży dług publiczny do spłacenia.

0: bardzo.
1: To dobre połączenie.
2: Brzmi jak taki hit wakacji już.
0: David Guetta, Bibi Rexha, Sad Girls w Radiu SK. 6 minut do 16.
2: Ja już sobie wypiszę wniosek urlopowy w takim razie. Może
0: prośba
2: taki
0: została
2: zachęcony.
0: Rozpatrzona negatywnie.
2: Ale to nie ty rozpatrujesz moje prośby urlopowe, Kasiu. Ja wiem, że
0: prośba
2: jesteś bardzo ważna w moim życiu, ale bez
0: negatywnie.
2: Nie życzę wam takich koleżanek w pracy, moi drodzy. Ale za to życzę wam takiego kolegi, jaki zaraz do nas wpadnie.
0: Ja dbam głównie o twój portfel. Ty wiesz, ile wakacje kosztują w tym roku?
2: Na coś trzeba wydawać te małe złotówki, które zbieramy tutaj codziennie.
0: A złotówki to my mamy dla was. 10 tysięcy złotych jest do zgarnięcia podczas SK Karniaki Cup, który jest 4 lipca na PGE Narodowym.
2: Co więcej, zagracie tam razem ze Sławomirem Peszko, który zadaje wam zagadki i dzisiaj zadają za paręnaście minut, no kilkadziesiąt. I to uwaga, uwaga, na żywo w tym studiu.
0: Wpadnie Sławek do nas, więc wy też wpadajcie na sk.pl albo pobierajcie naszą aplikację, zakładka konkursy, tam się zgłaszacie.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: W biznesie liczy się

0: każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Zapraszamy na Energasusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquathlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w Aquabike oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
2: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. I ława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszerwis Przemkar.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
10: W Iławie we wtorkowe popołudnie temperatura osiągnie 17 kresek. Niebo będzie w większości zachmurzone, ale momentami słońce wyjrzy zza chmur. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie przewidujemy żadnych niespodzianek pogodowych. Idealne warunki na spokojne popołudnie.
8: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Znamy kulisy kontrowersyjnego odwołania prokurator Julity Dziedzic-Boguckiej z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo jednoznacznego sprzeciwu jej bezpośrednich przełożonych, prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zmienił swojej decyzji. Opozycja grzmi, że to zemsta na tle politycznym. A szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun.
12: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła. Jak udało nam się ustalić, minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic-Boguckiej, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic-Bogucką z delegacji.
11: Stan poparzonego ośmiolatka z Jarogniewa pod Kołobrzegiem wciąż ciężki, ale stabilny. Taką informację przekazał Szpital Zdroje w Szczecinie. Troje dzieci miało bawić się kanistrami z benzyną przy ognisku, gdy doszło do zapłonu.
13: Dziecko oddycha już samodzielnie i zostało przeniesione z oddziału intensywnej terapii na oddział oparzeniowy.
11: Informuje Martyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje, a sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju ATP pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-3, 6-2. To w niemieckim Halle. O ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
14: SK Iława News.
15: Dawid Jakubowski.

0: Call Me Maybe, ale ja i tak nie odbieram od nieznajomych.
1: O, ja też. Znowu czytałam o tym, że telefony bez zapowiedzi wzbudzają w nas lęk, więc proszę tego nie robić.
0: Carly Rae Jepsen na antenie Radia SK, 15 minut po 16. Teraz to będziemy odbierać od was głosówki i mamy nadzieję, że nie będziecie się wstydzić, tylko nagracie swoje rapsy. No, zwykle w piątki rapujemy o planach na weekend, ale dzisiaj porapujemy o planach na wieczór.
1: Napiszcie sobie najpierw, albo wymyślcie w głowie, co będziecie robić, a potem po prostu nam o tym zarapujcie. Dwa wersy wystarczą, pokażemy wam teraz, co mamy na myśli, to mówiąc.
0: Odpalam. Słuchajcie, podkład jest taki, że wszystko zniesie. Doktor Dre wiedział, co robi. Kto zaczyna dzisiaj?
1: Mogę zacząć.
0: Dobrze, bardzo proszę.
2: Pików, sytuacja jest nieco patowa.
1: Nie zazdrościmy, ale rozumiemy. Patryk.
3: Dzisiaj będę pił kole, obżerał się chipsami i będę oglądał meczyk z kolegami.
1: Co by było, gdyby ta Polska na ten mundial się dostała? Niewiarygodne. Aleksandra.
4: Jadę sobie z Wrocławia do domu. Wiozę wiadomości niepotrzebne nikomu. Dzisiaj rano w słup betonowy mój partner wycofał BMW nowym.
1: Ktoś chyba dzisiaj śpi na kanapie.
0: Zaraz, ale wiesz, co by było, gdyby to Ola walnęła tym nowym BMW, to...
1: No słup byłby winny, zawsze słup jest winny w takim przypadku.
0: No i to jest właśnie równouprawnienie. To teraz zagramy coś, ale to nie jest dedykacja dla was, Ola i jej partnerze. Oops, I did it again. Britney Spears.

0: Body Talk, Ale Farben, René Miller na antenie Radia SK.
1: 23 minuty do 17. 23 minuty do końca pracy u niektórych. Oby.
0: Ja odliczam już do 5 sierpnia.
1: Jest jeszcze bardzo dużo czasu. Już ci urlop wypisałeś
0: wtedy? Nie, właśnie nie urlop, tylko dzisiaj wyszedł trailer nowego sezonu 1670.
1: No dobra, to ja też zacznę odliczać.
0: I ja już nie mogę się doczekać. Co prawda drugi sezon był nieco słabszy niż pierwszy, ale trzeci na pewno się odkują. Jak nic. Ja już zamówiłem pomyślność dla tego serialu.
1: A w ogóle nie masz empatii. Jeżeli producenci słuchali tego, co właśnie teraz powiedziałeś,
0: to mnie nie zaproszą na premierę.
1: To bym zupełnie zablokowała ci dostęp do tej platformy, która produkuje ten serial, żebyś go nie obejrzał.
0: Pieniędzy. No dobrze. No tak, w sieci można sobie zobaczyć, jak ktoś chce ten trailer. Za chwilę Sombr i Back to Friends będzie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Jak wkręcać?

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: No, tego.
9: Może.
10: Także tak.
11: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
17: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: 5 minut do godziny 17. Została to nowość od Dawida Podsiadu, błysk. Czyli na błysk.
1: To mama mówi wtedy, co sobotę rano. No. Na błysk ma to być posprzątane.
0: Nie ma co czekać w takim razie na sobotę. Natomiast po ostatnim koncercie Dawida Podsiadu jeden z fanów, Filip, zbierał butelki i pochwalił się, że pozbierał 354 butelki i cyk do butelkomatu.
1: A już wymienił. No
0: i nawet mu się za bilet
1: kwota
0: nie zwróciło.
1: Może jechać... jechać na kolejny koncert
0: Dawida Podsiadu. Bo trochę więcej te bilety kosztują.
1: Ale
0: jednak
1: ekologia ci podziękuje.
0: Po 17 wracamy z gościem. Sławomir Peszko do nas pędzi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
10: Hyundai Daszuta. Olsztyn. Ulica Tuwima 23. daszuta.hyundai.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
14: Wieczorem w Iławie spodziewamy się umiarkowanych temperatur sięgających 16 kresek. Niebo będzie zasnute chmurami, a deszcz może nas zaskoczyć. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Pamiętajcie o parasolach, bo opady są całkiem prawdopodobne.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 17. Agata Chruściek, zapraszam. Sytuacja jest bardzo poważna. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga dogłębnego zbadania, mówi szef BBN Bartosz Grodecki. Jak przyznaje, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. Sprawca nadal jest poszukiwany, choć zatrzymano dwóch Białorusinów, którzy mogą być zamieszani w sprawę. Dwie osoby zatrzymane po awanturze w podnoznańskim urzędzie miasta w czasie dyskusji nad absolutorium. Niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
17: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka.
16: Mówi Michał Wiśniewski z poznańskiej policji. Zdaniem Jaśkowiaka takie ataki będą się nasilać, a wszystko ma związek z interwencją Marceliny Zawiszy z partii Razem. Posłanka, przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta. prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla maltańskiego.
0: Jeżeli Komisja Etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny.
16: Partia Razem od tego incydentu się odcina. Jutro w ZUS-ie kolejki mogą być dłuższe. Od 8 do 10 potrwa strajk ostrzegawczy. To etap sporu zbiorowego, który dotyczy m.in. poprawy warunków pracy.
11: SK Iława News.
18: Dawid Jakubowski. Podczas młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych gminy Iława w Ławicach wśród dziewcząt najlepsza okazała się drużyna ze Stradomna, wśród drużyn męskich chłopcy z Ławic. Letnia korekta rozkładu jazdy pociągów wjechała na tory. Dla Iławy to dodatkowe połączenia, a dla pozostałych podróżnych lepszy system przesiadkowy, mówi Michał Wrzosek z PKP Intercity.
19: Skomunikowanie Poździerza warmińsko-mazurskiego z Białymstokiem, z Olsztynem, Poznaniem i Wrocławiem, również z Berlinem, Pragą, Czeską oraz Lipskiem. Bezpośrednie połączenia do Ostródy, Iławy, Torunia, Poznania i Wrocławia.
18: Rozkład jazdy będzie w tej wersji działał do końca sierpnia.
20: W Radiu SK. Kasia, mówię, ja będę gwizdał.
21: Międzynarodowa godzina szczęścia, czyli

0: wreszcie mi ktoś wytłumaczy spalony tak, żebym zrozumiała, co to jest.
1: Taylor Swift,
0: za chwilę w Radiu SK, to przed chwilą w Radiu SK, już teraz Sławomir Peszko!
2: Witam, witam wszystkich serdecznie.
0: Tłumacz, ale tłumacz tak, żebyśmy zrozumieli nareszcie ten spalony.
2: Spalony? To jest coś, czego dla kobiet bardzo ciężko, niestety.
3: Ja wolę.
0: Dziękujemy bardzo. To był Sławomir Peszko w naszym studiu. Do usłyszenia.
2: 4 lipca, już za niedługo, Stadion Narodowy.
3: A i wtedy będzie można sprawdzić w praktyce, co to jest spalony.
0: Co to znaczy spalony w ramach SK Karniaki
2: Cup. Na jakiejś tablicy.
3: Ja to łatwiej wytłumaczę opalony, co to znaczy na przykład. To jakby człowiek po wakacjach.
0: No, spotykamy się po pierwsze dlatego, że mundial w pełni, bez Polski niestety, ale w pełni, ale my mamy swoją odpowiedź na mundial, czyli SK Karniaki Cup, razem z naszymi słuchaczami i ze Sławkiem Peszko.
2: No właśnie, i ten finał tych Karniaków 4 lipca na Stadionie Narodowym, świetna zabawa, stadion z wielką historią, każdy narodowy w Warszawie oczywiście kojarzy, bardzo, bardzo gorąco zapraszam, będzie się działo niezapomniane emocje i spotkanie.
3: Chciałbym powiedzieć, że nagrodą główną dla osoby, która zwycięży wtedy na tym stadionie, to będzie 10 tysięcy złotych, także naprawdę są argumenty za tym, żeby wtedy tam być, ale najpierw trzeba się dostać do naszej reprezentacji.
0: I na SK.pl was odsyłamy, bo za chwilę będziemy kogoś rekrutować. Ile razy grałeś na Narodowym? Policzyłeś to sobie?
2: Nie liczyłem, 44 mecze w reprezentacji, no około połowy na Narodowym.
0: I co najfajniej się tam grało?
2: Zdecydowanie, no to jest takie emocje, których ciężko określić, gdy wychodzi, że jest pełny stadion, 50 tysięcy ludzi, hymn, no to jest coś, o czym się marzy. Jako
0: Jezu, skąd my do 4 lipca weźmiemy 50 tysięcy ludzi?
3: Poczekaj, jakby wiesz, tutaj duża rodzina jest dookoła, damy radę. Poza tym myślę, że chętnych słuchaczy nie brakuje, już widzę na SK.pl, że zgłoszenia wpadają jedno po drugim, więc za chwilę do kogoś z was zadzwonimy.
4: Radio SK. Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
6: Czas na zabawę w Radiu SK.
7: Napisz na SK.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
6: Słuchaj SK od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
9: Autopromocja.
10: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Nauczyłeś się zawodu w branżówce pierwszego stopnia? Gratulacje! U nas nauczysz się nim mądrze zarządzać. Zdobędziesz tytuł technika i zdasz maturę. Jedyna w powiecie iławskim 2-letnia zaoczna branżowa szkoła drugiego stopnia aż w 14 zawodach. Pomyśl zawodowo o przyszłości i kontynuuj naukę u nas. Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, Grunwaldzka 13, kontakt szkolailawa.pl. Ewa Kołodziejczak, dyrektor szkoły.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
15: I po reklamie.

0: 17.32 to SK.
1: SK Karniaki Kart.
2: Nie Bruce, jak zaśpiewał Igo, ale Sławek Peszko z nami w studiu, dlatego że to on poprowadzi drużyny w ramach SK Karniaki Cup 4 lipca na PGE Narodowym.
0: Witamy cię serdecznie, Sławku, ale witamy też Julkę, naszą słuchaczkę, która była na SK.pl. Halo?
3: Dzień dobry, halo, halo.
0: Wyjdź z tej tuby, Julia. Słuchawa przy uchu i będziemy się wtedy najlepiej słyszeli. Halo, jesteś?
2: Zaprosiłeś Julię i widzisz, co się właśnie wydarzyło.
0: Ale patrz, wyszła i dużo lepiej. Teraz doskonale.
2: Ona z szatni po prostu się wyłoniła na murawę, dlatego że ma takiego trenera jak Sławek Peszko i teraz będzie walczyła o to, żeby 4 lipca być z nami podczas SK Karniaki Cup.
4: Cześć, Julia.
3: Hej, hej.
0: Możesz teraz Sławkowi coś powiedzieć, zanim zada ci zagadkę.
4: Tylko nie pytaj o spalonego, nie pytaj.
3: A mogę na przykład odpowiedź zapytać?
0: Nie.
4: Nie masz.
0: Ale możesz na przykład go zapytać, jak się czuje, czy ogląda mecze, albo na przykład...
2: Jak się gra na narodowym.
0: Z jakiego materiału koszulki piłkarskie najlepsze?
3: Sławku, słuchaj mnie. Jak się gra na narodowym?
4: O, właśnie opowiadałem przed chwilą. Największe emocje, jakie może przeżyć profesjonalny piłkarz i każdemu dzieciakowi marzę, żeby miał ten cel w swojej karierze.
2: Julia, i ty jesteś o krok od tego, żeby poczuć to, co Sławek Peszko, grający w barwach reprezentacji Polski na narodowym. Tylko najpierw musisz rozwiązać zagadkę i odgadnąć wygwizdane słowo.
0: Sławek przeczyta ci zagadkę, będzie jedno wygwizdane słowo. Będziesz miała po przeczytaniu tej zagadki 3 sekundy na udzielenie podpowiedzi. Jest to jedno słowo. Czy jesteś gotowa?
3: Gotowa jestem.
2: Sławek, czyń honory.
4: Julia, czytam. Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
3: Czy jest to powtórka?
2: Czy jest to powtórka? Nawet VAR poprosi o powtórkę. Tak brzmiała poprawna odpowiedź na tak postawione pytanie. I ty już nie musisz nikogo o nic prosić, bo ty 4 lipca jesteś z nami i zgarniesz właśnie podwójne zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam jest zaproszenie do loży VIP też na przykład, oglądanie meczu mundialu.
0: Ale jeszcze do tego wszystkiego oczywiście, że dajemy ci też nocleg w Warszawie dla ciebie i osoby towarzyszącej, żebyś mogła spokojnie sobie na ten stadion dotrzeć i jeszcze się na nim nacieszyć.
2: I taki promil pensji piłkarza, czyli 1000 zł. No
4: pamiętajcie,
3: Jezu,
4: że tam będą karniaki.
0: Będą karniaki,
2: Sławek,
0: tak.
2: Tylko karniaki do bramki i tego będziemy się trzymać.
0: Kolejne zagadki już czekają za chwilę na SK.pl. No jutro po raz kolejny będziecie mieli szansę dołączyć do naszej reprezentacji na 4 lipca na Narodowy, żeby wygrać na przykład 10 tysięcy.
2: Czy ty jesteś gotowy do roli selekcjonera, trenera, kapitana tej drużyny?
4: Oczywiście, będę gotowy, przygotowany. Julka, cieszę się, że będziesz, także nie zawiedź mnie, musisz być.
3: Ja również, bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać.
0: To do zobaczenia!
1: SK Karniaki Cup.

0: To poniekąd jest piłkarski hit Galway Girl.
1: A wiesz, że Ed Sheeran inwestował w jakąś drużynę piłkarską, bo był ogromnym fanem piłki nożnej. Jakbyś Ed miał za dużo kasy, to myślę, że w Polsce parę drużyn by dobrze się sprawdziło jako twoi podopieczni.
0: My sobie trochę gadaliśmy ze Sławkiem poza anteną i doszliśmy do takiego wniosku z Kasią, że mogliśmy być piłkarzami jednak, a nie radiowcami, ale z drugiej strony
1: spokój, trzy treningi
0: przynajmniej wrzucamy
1: w ciągu
0: teraz
1: dnia,
0: na mus z wami.
1: Zero słodyczy, kulki, tylko jakieś takie mocy.
0: Ale na przykład Lewandowski ostatnio jacht kupił. I co, i to by cię nie przekonało? Ja bym mógł żreć kulki mocy całe życie, żeby mieć jacht.
1: Wiesz, problem z utrzymaniem jachtu? Musisz mieć znajomych, żeby na ten jacht zapraszać? To są w ogóle same trudności, ja tam dostrzegam.
0: SK Karniaki Cup jutro znowu, więc SK.pl, tam się logujcie, tam się zgłaszajcie, a za kilka chwil między innymi Bibi Rexha i Faithless, a także Natalie Imbruglia. Pamiętasz, Kasia, Natalie?
1: Oczywiście, że
0: ona
1: pamiętam.
0: Ona będzie w tym roku na Wood Summer Festival.
1: I ją wam właśnie za chwilę zagramy w SK.
2: Radio SK. Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. Iława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
3: I po reklamie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Ty masz gips i kukon.
1: Kukon. Wy macie, mamy nadzieję, już wolne. A jak nie macie...
0: Oj, nie wszyscy.
1: Ale to o sobie teraz
0: bo
1: mówisz,
0: SMS
1: ty
0: przyszedł,
1: za
0: wiesz? Nie, SMS przyszedł od słuchacza. Pozdrawiam sąsiada, co odkurza furę i was słucha. Tak przy okazji chciałem przekazać, że jak skończy, to moje auto otwarte. Także
1: przepraszam, ja znam trochę panów różnych i dla nich sprzątanie samochodu to jest relaks.
0: Dlatego widocznie słuchacz
1: więcej samochodów,
0: chcą, żeby...
1: dla tego słuchacza, który też, zaczął odkurzać swój.
0: Mati poczuło już za chwilę, przejmie stery i zagra wam imprezkę, to on pojedzie dalej tą furą.
1: My słyszymy się jutro po 15.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl, oferujący meble kuchenne na wymiar marki Black Red White.
5: Wieczorem w Iławie temperatura utrzyma się na poziomie 15 kresek. Słońce schowa się za chmurami, więc nie będzie zbyt jasno. Wiatr z zachodu, ale spokojnie, nie będzie mocno wiało. Deszczu nie przewidujemy, dlatego parasole możecie zostawić w domu. Idealny czas na relaks.
3: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Amadio i Amadio.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polska zabiega o stałą bazę sił amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON-u do działań, które do tego doprowadzą. Musimy się przygotować do realizacji tej decyzji, tłumaczy premier Donald Tusk.
7: Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
6: A obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce była jednym z tematów rozmów prezydentów Polski i USA w Waszyngtonie. Będzie wniosek o odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków płodów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
8: SK Sport News.
6: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka dostała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. To sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
9: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy.
6: Komentuje dziennikarz sportowy Super Ekspresu Przemysław Ofiara, a początek rozgrywek 29 czerwca.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: SK i Ława News.
10: Dawid Jakubowski. Coraz mniej czasu, by skompletować załogę, dopasować się do Smoczej Łodzi i wystartować w regatach podczas Dni Iławy. Wojciech Duda z Drakens Iława Smocze Łodzie zaprasza niezdecydowanych.
11: Zapraszamy wszystkich, którzy myślą o tym, jak zbudować swój zespół. Mówię tutaj o zakładach pracy, gdzie praca w zespole jest istotna, bo nigdzie indziej jak na wodzie nie widać tego, że samemu ciężko cokolwiek uciągnąć.
10: A zapisy przyjmowane są do końca czerwca. Muzeum imienia Działyńskich w Nowym Mieście zaprasza na Noc Żywej Historii 20 czerwca o 16. Plener malarski, piknik rycerski. Koncerty też będą.
8: Imprezka.
12: Imprezka.
8: Imprezka. Imprezka.
13: Jeżeli tak jak ja lubicie mieć do czego odliczać, to za kilka dni będzie bardzo gorąco. Nie każdy to lubi, ja chyba też nie, ale przynajmniej mamy do czego odliczać, prawda? Czyli pół sukcesu za nami, a teraz zaczynamy drugą połowę, czyli imprezkę.

0: Damiano David i The First Time. To odliczacie do czegoś? Imprezka zaczęła się przed chwilą od tego, że powiedziałem, że ja lubię mieć do czego odliczać i wiem, że nie jestem w tym sam. Wiem, że jest nas więcej. Na przykład, nie wiem jak u was, ale jeżeli ja wiem, kiedy szykuje się mój urlop, no to od razu jest mi jakoś tak łatwiej. Jakoś tak lepiej, nawet jeżeli to jest za, powiedzmy, pół roku. Kibice mogą odliczać też do kolejnych rozgrywek na Mundialu, no z tym, że może nie kibice biało-czerwonych. To znaczy, my też możemy, ale co najmniej 4 lata to sporo czasu. Wcześniej za to dzisiaj o 21:00 Francja zagra z Senegalem, będzie też Irak, Norwegia i Argentyna, Algeria. Takie mecze się szykują. A do czego odliczacie wy? Może ktoś odlicza do końca pracy? Albo dni? Do czegoś innego, czegoś ważnego? Dajcie znać, jak jest u was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i mam nagrody. No to powiedzcie mi. Radio SK. A w odliczaniu przyda się Jennifer Lopez i Pitbull i On The Floor. 13 minut po 18 to jest deska.
1: Say low. Ja tu side.

0: To Thomas Gray i Rumors w Radiu SK. I 23 minuty już po 18, to jest imprezka. Ja sprawdzam dzisiaj, do czego odliczacie wy. Kasia nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej Radio SK, ja najbardziej cieszę się na koncert Harry'ego Stylesa, na który jadę już w czwartek. Koncert odbędzie się w piątek, a ja już po prostu chodzę cała w emocjach. Jestem szczęśliwa, jadę tam z moją najlepszą przyjaciółką. Także to jest coś, na co najbardziej wyczekuję w tym tygodniu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK. Trzymajcie się.
0: Chciałbym powiedzieć, Kasia, że właśnie podzieliła się słuchaczy i mnie przy okazji też, bo niby cieszę się twoim szczęściem, ale też bym trochę chciał. Także, no nie wiem, co powiedzieć, no ale myślę, że inni słuchacze też to znają. Kamila też się nagrała.
2: Hej, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, więc odliczam do wakacji, które spędzę z dwójką moich dzieci. Czy to będzie odpoczynek? Nie sądzę.
0: No tak, w skrócie pracę przenosisz właśnie z pracy do domu. Radio SK. To powodzenia, Somber Home Record to już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny w...
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: A cappuccino też za siódemkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
15: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
14: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
15: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
18: I po reklamie.

0: Tame Impala, Jenny i Dracula w Radiu SK. I 20 minut do 19. Dużo się ostatnio dzieje, także piłkarsko, także rzeczy zaskakujących, o takich, których byśmy się raczej nie spodziewali, prawda? Na przykład to, że wczoraj Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka, albo to, że Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską. Po zakończeniu tych meczów aż musiałem odświeżać stronę z wynikami, żeby upewnić się, że to nie jest błąd i czy może sędzia doliczył się jakiejś dodatkowej bramki. Mnie zaskoczyło też to, że kładłem się do łóżka i nie byłem głodny, ale sprawdzam, czy a propos tego doliczania, wy do czegoś odliczacie, więc czekam cały czas na wasze kolejne głosówki. Weronika się nagrała.
1: Ja czekam na panieńskie mojej przyjaciółki już w następny weekend, także Sopocie witaj.
0: No to Sopot, uważajcie tam. Radio SK. Enrique Iglesias już za chwilę.
2: Reklama.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
6: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Katy Perry, Legendary Lovers. Wiecie, że niedługo możecie wpaść do Sławka Peszki? A tymczasem dzisiaj on padł do nas. To wszystko przy okazji akcji SK Karniaki Cup, w której szukamy naszej eskowej jedenastki, która przejmie PGE Narodowy i będzie strzelała karniaki. Ze Sławkiem. Dzisiaj w finale wygrała Julia.
1: Gotowa jestem.
2: Sławek, czyń honory.
3: Julia, czytam. Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
4: Czy jest to powtórkę?
2: Czy jest to powtórka? Nawet VAR poprosi o powtórkę. Tak brzmiała poprawna odpowiedź na tak postawione pytanie.
0: A następni możecie być wy. Jutro kolejna szansa. Pamiętajcie, że musicie wypowiedzieć tylko jedno słowo. 4 minuty do 19.

sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
3: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
4: I ława na czasie.
5: Dawid Jakubowski, wysyłamy was do Uczapy, tutaj 18 czerwca o 17 w piosenkach Mieczysława Foga. Spotkanie poetycko-muzyczne, wstęp wolny. A 17, czyli jutro o 13, szkoła międzypokoleniowa. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 będą przeprowadzać warsztaty komputerowe dla seniorów. To w Iławskiej Bibliotece. W Iławskiej Bibliotece też jutro o 17 wieczór poezji Wandy Jurewicz. A jeśli chcecie się wyżyć i wyrwać sobie chwasta, to wysyłamy was w sobotę na Żabie Uroczysko w Iławie. Tu od 16 akcja wyrywanie chwastów, tych szkodliwych, za sprawą Młodzieżowej Rady Miasta i Dzikiej Iławy.
6: Muzyką się żyje.
7: Ich hity zna chyba każdy. Jutro w Polsce zagra zespół Black Eyed Peas. Grupa jest główną gwiazdą jutrzejszego dnia Warsaw Music Festival. Ta impreza odbywa się na stadionie Legii. Przed twórcami hitu I Got a Feeling zagrają m.in. Trips, bracia Kacperczyk, Alien i Mighties czy Calvi i Remi, a więc będzie bardzo imprezowo.
8: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu. Więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
7: Bilety na jutrzejsze koncerty są jeszcze dostępne, a na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. I my też tam będziemy, ja też tam będę z eskowymi gadżetami. W sobotę na finał zagra Armin van Buuren i tu bilety możecie dostać od nas. Przekonajcie mnie tylko, że to do was powinno trafić zaproszenie na sobotnie Estate of Trends. Czekam już teraz na Messengerze Radia SK. Przypomnę, trzeba wysłać do mnie głosówkę i przekonać mnie, że to wy powinniście wybrać się na sobotnie Estate of Trends na Warsaw Music Festival. I już!
9: Impreska.
7: To ja czekam na głosówki, ale żeby nie było, że czekamy i nic nie robimy, to gramy hity. Tate McRae, Just Keep Watching, to na start. Będzie Teddy Swims, Mr. Know It All, a do tego Calvin Harris i Summer. No tak, lato by się przydało. Mati Fuczyło, cześć, witajcie. Chociaż w weekend ma być powyżej 30, no to lato na 100%.

To Karol G w Radiu SK, 14 minut po 19. To jest imprezka we wtorek. A jakie dzisiaj macie plany wy? Niektórzy chcieliby wybrać się nad morze. Agata napisała, że najchętniej takie ciepłe i takie odległe. Ale słuchaj, Agata, ja przed momentem sprawdziłem, gdzie nad polskim morzem woda jest najcieplejsza. Wymieniam. Puck, Jastarnia, Władysławowo. Widzisz? Karaiby są niepotrzebne, można wybrać się chociażby do Jastarni i też będzie fajnie. Natomiast Karolina napisała, kto będzie jutro o 3 w nocy oglądał przystojniaków z Argentyny? No kto? Oczywiście Karolina. A później na 6 do pracy. Wygląda na to, Karolina, że w takim razie dziś szykuje się dzień bez snu. Ale wygląda też na to, że szykuje się dzień z miłymi doznaniami. Kuba i Kuba, stygnie lato już teraz.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran Repeated w Radiu SK 29 minut do 20. My dzisiaj sprawdzamy, do czego odliczacie. Wysyłacie głosówki w tej sprawie na eskowy Messenger. Patrycja się nagrała.
1: Cześć Radio SK. Ja odliczam do powrotu mojej work bestii, bo jest na urlopie, jestem cały tydzień sama w pracy, nie mam z kim pić kawusi, nie mam z kim obgadywać klientów, wszystko na mojej głowie, tęsknię za nią i odliczam dni do poniedziałku.
0: Pierwszy raz słyszę, żeby ktoś odliczał do poniedziałku, ale rozumiem. W takim razie, przyjaciółko Patrycji, wracaj szybko, wracaj w ten poniedziałek i niech poniedziałek już nastanie. Ale tylko wam, bo ja wcale do poniedziałku nie odliczam. Mamy też kolejną głosówkę.
2: Cześć Mati, ja nieustannie odliczam lata do mojej emerytury.
0: Ojej, to strasznie dużo liczenia zostało. Dawid Podsiadło i Sezon to już za chwilę w SC.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
9: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.

To Ebony Forever w Radiu SK. 13 minut zostało do 20. To jest imprezka. A my gramy dalej, co? Cały czas czekam też na wasze głosówki w temacie wejściówek na sobotnie Warsaw Music Festival. Tam zagra Armin van Buuren. Kto chce, mam podwójne zaproszenie. Wysyłajcie do mnie wiadomości głosowe na eskowym Messengerze. Przekonajcie mnie, że to wy powinniście wybrać się z kimś od was, kogo tylko chcecie, na koncert Armina van Buurena. I nie tylko jego zresztą. W Czechach za to zagrała ostatnio Ewa Farna. Słuchajcie, ta pani z okazji 20-lecia kariery zagrała i wyprzedała już 2 stadionowe koncerty w Pradze. Dzisiaj gra 3 z nich. No i to robi wrażenie, tym bardziej, że to jest pierwsza wokalistka, która zagrała swoje własne koncerty na tej dokładnie arenie. Dobrze jest być w czymś pierwszym, prawda? Ja kiedyś byłem pierwszy na stacji kolejowej, a pociąg i tak się spóźnił. Radio SK. Bo w przyrodzie nic nie ginie, prawda? Kaśka Sochacka, Szum już teraz. Będzie też Panic at the Disco, High Hopes. Kto czeka? Ja czekam.

0: 7 minut przed 20 to Jazzy Can't Deny It. Ta pani już niedługo zagra na węgierskim festiwalu Sziget. My niedługo naszych słuchaczy będziemy na niego wysyłali, więc sprawdzajcie na bieżąco sk.pl. Tam będzie można zgłosić się do naszych konkursów. Ja tymczasem zapytałem o to, kto chce wejściówki na Armina van Burena, który już w sobotę zagra w Warszawie, i dostałem odpowiedź.
1: Drogie Radio SK, powinienem wygrać te dwie wejściówki na Warsaw, bo właśnie jadę z moją nową dziewczyną, która jest moją kobietą życia, i założyliśmy się właśnie o takie dwie wejściówki, że nie zadzwonię do was, nie napiszę, nie nagram głosówki i że na pewno już, jeżeli nawet bym to zrobił, to nie wygram. Pomóżcie, błagam!
0: No tak, Piotrek, ja nie nagram, potrzymaj mi telefon. Ty nie wygrasz? No potrzymaj. Podwójne zaproszenie na Warsaw Music Festival jest twoje.

0: rano. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Stacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: I po reklamie.
5: I ława na czasie.
6: Dawid Jakubowski, witajcie. Pogoda niepewna, to może sobie do kina zajrzymy. Na tapecie Iławskiego Kina Pasja 3 filmy aktualnie. Drzewo Magii, Dzień Objawienia i Zawodowcy. Od wtorku będą grane. Kolejna zmiana w repertuarze. W piątek dopiero tu Kurozając i Świątynia Świstaka. Na weekend wjadą też na duży ekran Michael ponownie w repertuarze i Straszny Film. A w lubawskim kinie Pokój niesamowite przygody Skarpetek Trójka, ale Kosmos. Drzewo Magii, Straszny Film i Dzień Objawienia. Od wtorku, a od piątku w Lubawie to Historia Piątka, film pod patronatem Eskim, a w oczekiwaniu na seans możecie wejść sobie do aplikacji Radia Eska, tutaj specjalne Toy Storowe Radio.
7: Muzyką się żyje.
8: Rapowe lato zaczyna się w najbliższy weekend. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. W sobotę zobaczymy na scenie m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa. W niedzielę z kolei sceną będzie rządzić m.in. BDOS 2115, Sokół, Avi czy Bambi. Mamy dla Was bilety na Before Festival. Kto chce się tam bawić, musi nagrać głosówkę na eskowym messengerze, na czyj koncert w padniecie tam na pewno. Czekam na głosówki. Chivas w sobotę wystąpi w Siedlcach, a na razie rządzi Wesce. Jego kawałek wskoczył właśnie na pierwsze miejsce Rap 20, a mowa o singlu To Nieodpowiedzialne. Na drugim miejscu Ty Masz, czyli Gipsy i Kukon w duecie. Trzecią pozycję zajęli Fukaj i Liwka z kawałkiem pod tytułem Chcę Więcej. Całe notowanie czeka na SK.pl. Tam możecie zagłosować też na nowe propozycje, w tym na Wszystkie marzenia od Łatwoganga i Majko. Ten hit zagram Wam Wesce już za kilka minut, a Rap 20 mam dla Was w każdy poniedziałek po 23. Każdego dnia, czy lepsza połowa, te hity będą na pewno i idealnie pasują na początek lata. Messiah wystąpi w sobotę na imprezie SK in the Sun w Parku Wodnym Santiago. Nie zabraknie innych atrakcji przy hitach na czasie, a o dobrą zabawę zadbają Kama i Michu.
9: Imprezka.
10: Imprezka.
9: Imprezka. SK.
8: Oni zadbają o dobrą zabawę tam, a ja zadbam o dobrą imprezkę tutaj. Shawn Mendes, YYY, on też się przyłączy. Będzie też Milky, David Guetta, Sia, Sean Paul. Ekipa jest naprawdę dobra, towarzystwo jest doborowe. Ja jestem Mati Fuczyło, dwie minutki po 20. Cześć! No to gramy!

0: To Swedish House Mafia, Way So Long w Radiu SK, 14 minut po 20. Ten hit znacie i bardzo lubicie, dostaję takie wiadomości, ale teraz będzie nowość, którą już zdążyliście pokochać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Zresztą jak my wszyscy, zresztą podobnie jak jej twórców, Łatwogang postanowił zrobić kolejną rzecz w swoim stylu, a więc w stylu pomagania, pięknego pomagania, i tym razem postanowił spełnić marzenie. Nagrał kawałek, który nazywa się Wszystkie Marzenia, wspólnie z podopieczną fundacji Cancer Fighters Mają, choć w tym hicie Maja to Majko. Miałem okazję odwiedzić Maję, a nawet poznać jej pluszaki i gniotki. One są do zobaczenia na eskowym Instagramie, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że my kochamy spełniać marzenia Mai. Jeżeli możemy to zrobić, no to oczywiście, że się przyłączamy. A więc... Radio SK. A więc gramy Łatwogang, Majko, Wszystkie Marzenia w SC.

0: Nicholas Trips, Hard to be Humble. Wesce, a żałujecie czasem, że coś zrobiliście? Bo gdybyście tego nie zrobili, to życie można byłoby ułożyć sobie inaczej. Dosłownie. Słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych ktoś sprzedał grę, taką na konsolę. No jeżeli ktoś grał albo gra w gry, no to zdarzyło się w życiu, prawda? Chociaż u mnie to raczej było pożyczanie i do dziś wiem, kto nie oddał w podstawówce moich ulubionych gier. No właśnie, ja pamiętam, jeżeli to słyszycie, oddawajcie moje gry. Też macie taką listę? Ale, słuchajcie, nie o tym. W USA padł nowy rekord. Ktoś wystawił na aukcję nieotwierany wcześniej egzemplarz gry Mario z 1986 roku i udało się go sprzedać za 3 miliony dolarów. No i w takich chwilach żałuję, że pozbyłem się wszystkich moich gier. Co prawda takiej nie miałem, ale kto wie, co dzisiaj byłoby białym krukiem, prawda? Może bym miał coś takiego. Bledka, komu miałabym powiedzieć, to już za chwilę wesce.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: Kochamy ten hit, to Lutricia McNeely, Perfect Love, w 118 minut do 21, a ja obiecałem, że ktoś z Was wybierze się na B4 Festival w Siedlcach, to już w ten najbliższy weekend, i dostałem dwie fajne głosówki i nie mogę się zdecydować. Mateusz?
1: Cześć, Eska, byśmy na pewno wybrali się na Chivasa. Moja dziewczyna jest bardzo wielką fanką, w sumie ja też. Byliśmy na dwóch koncertach jego ostatnio. Ale w sumie tak naprawdę miło by się posłuchało wszystkich wykonawców w Siedlcach. I tak, pozdrawiam wszystkich.
0: No i to nie wszystko, bo Janek też się nagrał na eskowym Messengerze.
2: Na pewno na B4 Festival wpadnę na Whitechora 215, ponieważ z uwagi, że zbliżają się wakacje, no to nie ma lepszego rapera, który rozpocząłby te wakacje tak jak on. Pozdro.
0: To się zgadza. I komu ja mam teraz to podwójne zaproszenie dać? No dobra, panowie, obaj dostajecie po dwa bilety na oba dni, więc bawcie się dobrze. Tak jak my wszyscy przy tym hicie. Thunder, Imagine Dragons. Just a young-

0: A to Marisa i Odkochaj w Radiu SK, 6 minut przed 21. Chcielibyście czasem przenieść się do dzieciństwa? A to ja jestem w stanie przenieść was już teraz, na chwilkę, bo już jutro premiera filmu Toy Story 5. Z tej okazji stworzyliśmy SK Toy Story Radio. To stacja, w której usłyszycie głosy zabawek, bo to one prowadzą audycję, gdy ludzi nie ma w pokoju dzieci.
1: SK Toy Story Radio.
2: Uwaga! Resoraki! Warunki drogowe dziś bardzo trudne. Na trasie między łóżkiem a biurkiem pojawiły się przeszkody w postaci skarpetek i klocków. Dodatkowo dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem. Służby gigantów cały czas pracują na miejscu.
0: Dokładnie tak to brzmi. Może rozpoznajecie ten głos? A żeby posłuchać więcej, w dodatku z hitami, które doskonale znacie z filmów Disneya, to wystarczy pobrać darmową aplikację Radia SK. Ale to wcale nie jest wszystko. Już jutro premiera filmu i mamy dla was konkurs. Możecie odpowiedzieć na pytanie, co robi ulubiona zabawka waszego dziecka, kiedy nie ma was w domu? Do zgarnięcia są zaproszenie na Toy Story 5 dla całej rodziny, zestaw zabawek z filmu i bezprzewodowy głośnik, zgłoszenie na sk.pl. Mati Fuczyło, dzięki za dziś.

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
1: I ława na czasie.
8: Dawid Jakubowski. Patrzymy, co tam w najbliższym czasie będzie się działo w Iławie i okolicach, a tu będzie się działo na przykład. Jeśli chodzi o folkową nutę, spotkania z folklorem. Taka impreza wystartuje w Wikielcu 20 w sobotę, w samo południe. Oprócz przeglądu zespołów ludowych będą się prezentować też uczniowie z Wikielca. Będzie konkurs ekologiczny, gry, zabawy, animacje i nawet koncert Big Bandu z Iławy, Iława All Stars Big Band. A na koniec zabawa pod chmurką. Jeśli lubicie twórczość Mieczysława Foga, to polecamy wam w czwartek odwiedzić Uczapę w Iławie od 17. Tu salonik poetycki, spotkanie poetycko-muzyczne. Swoją drogą Mieczysław Fok został przez sam rząd wybrany patronem tego roku.

0: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława. I po drugiej stronie chciałoby się powiedzieć iławskie smoki jezioraka, ale tak, dzisiaj tylko jeden właściwie smok.
2: Tak, dzień dobry. Nazywam się Janusz Wajdagusek, jestem zawodnikiem iławskich smoków jezioraka. No i jestem tutaj chyba dzięki temu, że dostałem się do kadry narodowej trzeci rok z rzędu.
1: Gratulacje.
2: Dziękuję bardzo. No, mam nadzieję, że to nie jest po raz ostatni, dlatego mam nadzieję, że będę kontynuował tą dobrą passę. Wcześniej z mojej drużyny mieliśmy większą ilość zawodników w kadrze, no ale tam sprawy rodzinne troszkę kontuzji. Tu nastawiamy się na przyszły rok, na Mistrzostwa Świata, które są w Azji. Będziemy próbować jak największą ilość zawodników wprowadzić do kadry.
1: Mhm. To dzisiaj, jako że pan jest jedynym pojedynczym smokiem tutaj na antenie, to dzisiaj trochę pana podpytam, a co, niech zazdroszczą, podpytam, jak pan trafił w ogóle na smoczą łódź?
2: To był taki trochę przypadek, bo generalnie przed smokami to pogrywałem sobie w koszykówkę, trochę w siatkówkę, tam u mnie na terenie gminy Biskupiec, bo pochodzę z gminy Biskupiec. Tak, kolega mnie zaraził tutaj, jakby przyjdź, zobaczysz, jest fajnie, wysiłek fizyczny dla mnie to jest akurat frajda, więc obejrzałem sobie kilka filmików, akurat pokazał mi filmiki z zawodów basenowych, gdzie patrzę, że faktycznie tam jest mocny ogień, walczą chłopacy, idą jak normalnie na siekiery, bo to jest zawody basenowe, to jest całkiem co innego niż pływanie na otwartym akwenie. No i mówię, no cóż, mówię, no przyjdę na miesiąc na próbę, zobaczę, może się wkręcę. Powiem szczerze, że tak po 2 tygodniach chodzenia na te treningi, które były tam chyba 3 razy w tygodniu, czy 2, już teraz nie pamiętam, to było chyba 6 lat temu już, no strasznie mnie wszystko bolało. No nie te mięśnia pracowały na łódce, co przy bieganiu w kosza czy w siatkę, nie?
1: Mhm.
2: No ale obiecałem miesiąc, mówię, choćby niech się pali, niech się wali, dotrwam do tego miesiąca. No i na koniec miesiąca akurat trafił nam, już zaczął się okres jakby letni, sezon zawodów. No jak już pojechałem z chłopakami raz na zawody, no to już byłem ich, także spodobała mi się ta rywalizacja, to, że drużyna jest, musi być drużyna jak rodzina, bo jeżeli nie, to w smoczych łodziach ciężko jest jakby wypracować taki wspólny rytm, tak samo w relacjach jak i na łódce, bo to jak ja teraz trenując nawet swoich iławskich smoków jezioraka, to zawsze mówię, że najważniejsze jest to, żeby było równo, a siła i technika to możemy na nie podpracować. No i to mi się spodobało właśnie. Taka dyscyplina na łódce musi być. Każdy ma swoje miejsce, mimo że mamy tam czasami 20, czasami 10 osób, zależy od tego, jaki mamy tam skład, w jakiej kategorii startujemy, to każdy ma przypisaną funkcję na łódce i tak samo ważną, mimo że, co po niektórzy uważają, że szlakowi są najważniejsi, ci na pierwszej ławce.
1: Szlakowi?
2: Tak, oni jakby nadają tempo, wiedzą, kiedy trzeba przyspieszyć, kiedy zwolnić. Jeżeli robimy nawroty, to oni decydują, w którym momencie jakby, w takiej konsultacji trochę ze sternikiem. Oni prowadzą to wszystko, owszem, ale cała reszta roboty, tej ciężkiej, mozolnej roboty, to pozostała część łódki musi być zaangażowana na 100 lub nawet na 110%.
1: A sternik gdzie siedzi w takim razie?
2: Sternika mamy na końcu łódki, z tyłu. Mhm. I on ma takie duże wiosło z tyłu, coś ala na tych łódkach weneckich i to jest właśnie taki bardzo potężny ster i on stoi na samym końcu łódki, a z przodu łódki mamy bębniarza, który odlicza tempo, które nadaje dla całej łódki. No tak musi głośno uderzać, żeby na 20-osobowej łódce nawet ostatni zawodnik słyszał.
1: Często też na brzegu słychać właśnie to odmierzanie.
2: No rytmy. Tak, szczególnie jak jesteśmy na zawodach, nawet tutaj w Iławie, to jeżeli startują 4 łódki ze sobą, no to te pierwsze uderzenia, 4 są zawsze, wszyscy mają takie same, nie?
1: Mhm.
2: A później jakby każdy idzie swoim tempem.
1: Jak to wyłapać wtedy na zawodach na słuch?
2: No trzeba, dlatego jest potrzebna ta koncentracja, te treningi, żeby wyuczyć się własnej łódki, własnych zachowań na łódce, własnych zmiany temp, czy komend od sternika. No bo czasami naprawdę, jeżeli płynie jedna łódka obok drugiej, a mamy bardzo podobne tempo, no to może się czasami pomylić.
1: To już wiemy, co jest trudne w tym sporcie, ale teraz powiedzmy o tym, co jest takie, no, taki fan daje.
2: No fan. No.
1: Dyscyplina to się trochę kłóci ze słowem fan, czyli ta zabawa, taka radocha.
2: Tak, ale dyscyplina to ja bym tutaj raczej połączył dyscyplinę z poukładanym schematem na łódce. Mamy poukładane schematy, kto gdzie siedzi, za co odpowiada, jak przebiega cały bieg. Począwszy od samych komend na dzień dobry, przez start, ile tam mocnych uderzeń, jak szybkich, kiedy przechodzimy z tych szybkich w długie, kiedy musimy podrzucić, bo łódka nam siada w cudzysłowie.
1: Co to znaczy siada, że zaraz zapaniecie?
2: Że nie, tu chodzi o to, że gubimy prędkość.
1: Okay.
2: Przychodzi po tym starcie jakby pierwsze zmęczenie, I wtedy nagle się okazuje, że ta łódka, wszyscy wiosłują niby tak samo, ale to nam, jak to w cudzysłowie u nas się mówi, lekko siada, czyli tracimy prędkość. No i wtedy musi sternik zareagować, bo najłatwiej to mają wychwycić właśnie szlakowi. Oni wtedy czują na wiośle to większe obciążenie i czują to, że łódka nam siada, bo czują to w ręcach po prostu. Nie? No, idzie komenda do sternika i jakby sternik tam swoimi komendami motywuje drużynę do tego, żeby jednak odzyskać tą prędkość, czy dać znać, kiedy robimy ten finisz. Często niektórzy lubią mieć dosłownie odliczane jakby starty, ile tam uderzeń. Odcinek 200 metrów płyniemy, zazwyczaj te sprinterskie, więc ile uderzeń w trakcie biegu. Kiedy wrzucamy jakby tak jakby tą szóstkę i lecimy cały odcinek, A kiedy redukujemy do samego finiszu. I to muszą być bardzo wyraźne komendy, żeby 20 osób na łódce musiało zrobić to w tym samym czasie, w takim samym tempie. Nie?
1: Pan mówi tutaj o matematyce, ja pytałam o tę radochę. To mi się znowu kłóci.
2: Dla mnie to jest radocha, bo to jest takie fajne poukładane. No, trzeba myśleć cały czas, Jednocześnie fajny wysiłek fizyczny, cały czas koncentracja. No dla mnie to jest akurat radocha.
1: To teraz zapytam o bezpieczeństwo. Pytałam kiedyś Drakensów, którzy organizują właśnie te zawody, o których pan wspominał, Osmo, czy o złote wiosło Jezioraka, ale Drakensi mówią, że to jest bezpieczne i Trudno wywalić łódkę i wpaść do wody.
2: Jeżeli rozmawiamy o drużynach takich zaawansowanych, to jest znowu dyscyplina na łódce. Bez względu na to, co by się działo. Nie wstajemy, nie podnosimy się z łódki, bo jeżeli ktoś się podniesie, to traci równowagę. Może po prostu łódka się przechyla na lewo. Ktoś z prawej strony pomyśli, że się przewróci, podniesie się, poleci na lewo i dołoży te kilogramy do łódki, która wywróci się po prostu. Bo to jest ta dyscyplina, ustalone co i jak to robi, że nie wstajemy na łódce, nawet jeżeli jest jakieś zagrożenie. Nawet jest punkt numer jeden. Nieważne, co się dzieje, nie przestajemy wiosłować.
1: Byle do brzegu.
2: Byle do brzegu. Można zobaczyć czasami na zawodach basenowych. Sam byłem niejednokrotnie uczestnikiem takiego biegu, gdzie ludzie zawzięci nie dadzą sobie, że tak powiem, odebrać zwycięstwa i przy wiosłowaniu czasami nabiera się wody, a zazwyczaj na basenie się nabiera woda do łódki. I czasami jest tak, że wychodzę z łódki i mam do kolan wody, gdzie burta jest kawałek ponad wodę. Albo czasami nawet idziemy w tak zwanego trupa, że zatapiamy łódkę i te 2 metry na basenie sobie już podpływamy. No bieg jest powtórzony, no bo nie ma rozstrzygnięcia jakby, nie? Ale no, tak samo tutaj może się wydarzyć, że zła pogoda, fala jakaś przy nawrocie, może się wody nabrać. Dlatego no podstawą jest to, że się nie wstajemy.
1: I umiemy pływać.
2: No i umiemy pływać. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, uważa, że da radę. Te 100 metrów czy tam 200 sobie przepłynąć swobodnie. A nie czuje się na siłach. To są kapoki sportowe, które w ogóle nie przeszkadzają w trakcie wiosłowania. A można sobie założyć asekuracyjne kapoki i one jakby może i trochę i takiego bezpieczeństwa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i taki komfort psychiczny na tej łódce, że można się skupić tylko na wiosłowaniu, bo nie daj Boże coś się wydarzy, to ja jestem bezpieczny. Nie?
1: Ale trochę na widokach się też jednak skupiacie? Można troszeczkę podziwiać? Czasami pływacie blisko zachodu słońca, tak?
2: No,
1: to w takich godzinach?
2: Tak. No, pływamy o 19 we wtorek i w czwartek, akurat my i Ławskie Smoki Jezioraka. Tutaj naszą jakby taką zajawką jest od 2 lat bodajże, albo może i dłużej. Co niedzielę, 8:30 schodzimy sobie na wodę. I naprawdę w tygodniu czasami naprawdę ciężko ludzi zebrać jakby pełną łódkę, a w niedzielę mamy zazwyczaj komplet. Przychodzą sobie ludzie 8:30, zrelaksowani, robimy sobie rundkę wokół wyspy, albo na Makowo sobie polecimy, pogadamy sobie, no i oczywiście wiosłujemy. No, w trakcie rozmowy nie widać, że te kilometry uciekają, a jednak w ręku zostaje ten trening. Po czym na samym końcu bardzo często robią sobie jakąś kawkę, ktoś przyniesie ciasteczko, sobie posiedzimy jeszcze, pogadamy. Tak. Takie niedzielne na sportowo z przyjemnością.
1: A to teraz zapytam o te kwestie bardziej sportowe i o zawody ostatnie, ale też o plany. Plany też jako kadra narodowa, panie Januszu.
2: No, kadra narodowa, my się zbieramy teraz do Monachium. Jedziemy w drugim tygodniu lipca. No i cóż, no, chcielibyśmy uzyskać chociaż taki sukces jak 2 lata temu w Racicach. Zdobyliśmy złoto, srebro, brąz na różnych tam, w różnych kategoriach, na różnych odcinkach, bo to tam dosyć dużo tych podziałów jest. No i chcielibyśmy chociaż podtrzymać tą dobrą pasę.
1: A z Iławy w ogóle wiele osób będzie do Monachium startować w kadrze?
2: No z Iławskich Smoków Jeziorak jestem ja. Z drużyny Drakens są...
1: Chyba 5 osób, prawda?
2: 4 zawodników i sterniczka. Mhm. 5 osób, tak.
1: No bardzo ładnie. Mamy dużą reprezentację i ławy.
2: No mamy bardzo dużą reprezentację.
1: I biskupca, przepraszam. No.
2: Dziękuję. Przy czym no, w Racicach mieliśmy więcej osób, bo jeszcze tak jak Zbyszek Brymerski, czy Ula Sagan, czy Państwo Grabińscy, no to z mojej drużyny też było 5 osób. Także mieliśmy naprawdę, Iława bardzo fajnie wtedy się reprezentowała. Mniejsze zainteresowanie może jakaś chęć porobienia akurat latem czego innego, bo taki wyjazd, no to niestety trzeba poświęcić tydzień urlopu.
1: Nie wszyscy, każdy może.
2: Tak, moja żona już się nie bardzo chce zgodzić, ale jakoś muszę jeszcze w tym roku ją przekonać do tego. Chociaż już ją przekonałem, ale oczywiście jeszcze mamy przyszły rok, wyjazd do Hongkongu. Na Mistrzostwa Świata, gdzie będę chciał, no na pewno podejdę do kwalifikacji, żeby spróbować się dostać do tej kadry. Oczywiście nie wiem, czy mi się to uda, no bo ja startuję do kadry 40+, no już mam trochę więcej. Nie wiem, czy podołam tym młodym chłopakom, żeby ich tam wyeliminować ze składu.
1: Trzymam kciuki bardzo mocno.
2: Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że mi się powiedzie.
1: A niech ta żona trochę będzie zła, że pan znowu gdzieś rusza. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, oczywiście to żarty. Trzymamy kciuki za sportowe sukcesy wszystkich naszych Iławskich Smoków Jezioraka i Drakensów też, niech im będzie. Drakensy organizują właśnie te duże regaty na początku lipca, wtedy kiedy Dni Iławy, więc to jest takie fajne świętowanie. Tak. Rozumiem, że smoki już zgłoszone, pierwsze
2: tak,
1: były pewnie.
2: Oczywiście. Tak. Mam, drużyny są pozgłaszane. Teraz no jeszcze tam będziemy trenować oczywiście na tą imprezę, żeby u siebie oczywiście wypaść jak najlepiej.
1: Jak wam zawsze idzie? Proszę przypomnieć, rok temu, 2 lata temu, jak na tych zawodach?
2: W Iławie?
1: Tak.
2: Chyba wygraliśmy Fana. W sporcie mieliśmy, nie pamiętam, powiem szczerze, bo tak tych zawodów nam się tutaj przywija. Akurat jeżeli chodzi o statystyki, to u nas jest kolega Arkadiusz Grabiński i on tam prowadzi statystyki kto gdzie i z kim.
1: Ale bo chodzi też o radochę, więc nie zawsze się potem pamięta, tylko te radochę
2: no,
1: się pamięta.
2: Tak, oczywiście. No, a jeszcze trzeba czasami zorganizować, bo trzeba dobrać osoby, które zgłaszają się na takie zawody z drużyny. Trzeba oczywiście zagospodarować te osoby w taki sposób, żeby zgłasza się na przykład 15 osób, nie? A osada to jest 10 osób. Mhm. Więc trzeba coś wymyślić, żeby te 5 osób brało udział w zawodach. Więc bardzo często jest tak, że z zaprzyjaźnionymi drużynami robimy drużyny sportowe, łączone. No i jest pół drużyny na przykład z Chełmna, pół drużyny z Iławy, pod jakąś wspólną nazwą. Wszyscy się fajnie bawią, bo zgłosili chęć udziału w zawodach, no i biorą udział w tych zawodach.
1: W Iławie my potrafimy kibicować. Zawsze jest dużo, jest wianuszek ludzi zawsze wokół małego jezioraka. Wy czujecie to? W ogóle słyszycie na wodzie to? Czy tylko się skupiacie na rytmie?
2: Brałem udział w kilku rywalizacjach sportowych przez całe swoje życie i powiem pani szczerze, że jeżeli już się w coś tam jest ta komenda start, to się tak już niewiele słyszy.
1: Okay.
2: Dopiero jak już jest tak, że meta, że koniec, że dość, no to wtedy słyszymy, jakby dociera do nas. Nie wiem, ja bynajmniej tak mam, że no jeżeli już jestem na tej łodzi, to skupiam się na tym, co ja mam do zrobienia. To.
1: Stąd te wyniki.
2: No być może wpajamy zawodnikom, że wsiadamy na łódeczkę, możemy się tam porozglądać, popatrzeć, pokiwać, płyniemy na start, możemy pozdrowić znajomych, którzy tam kibicują, owszem, ale jeżeli już stajemy na starcie, to jesteśmy tu i teraz i wyłączamy się dopiero, jeżeli miniemy linię mety. To się sprawdza i to wpajamy wszystkim zawodnikom, żeby jednak ta łódka nam ładnie równo szła.
1: Dyscyplina przede wszystkim.
2: No musi być dyscyplina, bo no, jak nie ma równo, no to nie ma wyników. Takie są zasady, no niestety.
1: Janusz Wajda-Gusek z Iławskich Smoków Jezioraka jest moim gościem. Bardzo panu dziękuję. Trzymam kciuki, jak mówiłam, za pana. Za zawody, w których pan bierze udział jako część kadry narodowej, ale też za smoki i w ogóle za wszystkich z naszego terenu, którzy w tym niesamowicie interesującym sporcie, chociaż takim trochę, można powiedzieć, trochę dziwnym z powodu
2: trochę
1: tego smoka,
2: niszowym,
1: trochę niszowym, biorą udział. Dzięki śliczne za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że grono smoków się będzie poszerzało na Iławie z roku na rok, do czego będę chciał przyłożyć rękę. No i dołożę wszelkich starań, żeby sukcesy, które będziemy odnosić, nosić, były zauważone na Iławie. No i miejmy nadzieję, że władze nas docenią, przez co łatwiej później pozyskać nowych zawodników i zainteresować jakby z otoczenia ludzi do tego sportu.
1: I tego panu życzę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
2: Pozdrawiam słuchaczy Radia SK.
0: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
3: Czy Iława przyjmie standardy ochrony drzew? Do tego przekonywała radnych i władze Iławy Magdalena Rudnicka z Dzikiej Iławy. Standard przyjęły już takie miasta jak Kwidzyn, Rzeszów, Gorzów, Wielkopolski, Poznań i Gdańsk. A co on dałby Iławie? Posłuchajcie sami.
4: Temat zaproponowałam jeszcze w ubiegłym roku. Pozwolę sobie zacytować fragment naszego najważniejszego aktu, jakim jest konstytucja, która mówi o tym, że każdy ma obowiązek ochrony przyrody dla obecnych i przyszłych pokoleń. No i takim elementem krajobrazu miejskiego, który właśnie może być łącznikiem dla obecnych i przyszłych pokoleń, są przede wszystkim drzewa ze względu na ich długowieczność. I chciałabym Państwu w miarę krótko przedstawić, czym są standardy ochrony zieleni i dlaczego nasze miasto powinno je wprowadzić. Jeżeli chodzi o ochronę zieleni wysokiej, bo na niej głównie się skupię, to oczywiście najważniejszym aktem, który reguluje sprawy ochrony i pielęgnacji zadrzewień i terenów zielonych między innymi w miastach, jest oczywiście ustawa o ochronie przyrody ze wszystkimi aktami powiązanymi. Standaryzacja jest niezbędna do tego, żeby te akty prawne uszczegółowić, żeby zapewnić jakość i mierzalność wykonywanych prac w obrębie drzew. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ sama ustawa o ochronie przyrody jest aktem nieco ułomnym. Już na samym początku w definicji drzewa możemy zauważyć, że ustawodawca zupełnie pomija tak istotny element w budowie morfologicznej drzewa, jakim są korzenie. Definicja w ustawie o ochronie przyrody mówi o tym, że drzewo to wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie i gałęziach tworzących koronę. I między innymi, może nie tylko dlatego, ale również między innymi dlatego, że te drzewa są tak po macoszemu traktowane, w związku z tym te korzenie faktycznie zazwyczaj najwięcej cierpią w różnych procesach inwestycyjnych. Między innymi też dlatego, że większość ludzi nie wie, w jaki sposób korzenie drzew w przestrzeni miejskiej rosną, ponieważ w zasadzie jakieś niecałe 10% to są korzenie, które sięgają głęboko, na głębokość kilku metrów, a ponad 90% wszystkich korzeni drzewa sięga głębokości nawet nie metra, czasami jest to 70 cm, a na glebach, w miejscach, gdzie gleba jest bardzo zagęszczona, ubita, czasami to jest nawet 15 cm. Więc w momencie, kiedy prowadzimy większość procesów inwestycyjnych, wszystkie najważniejsze części korzenia po prostu ulegają uszkodzeniu. I zazwyczaj procesy inwestycyjne kończą się w ten sposób dla drzew, że ta najważniejsza część, czyli właśnie korzenie, które mają za zadanie i pobierać wodę i składniki odżywcze, ale też kotwiczyć drzewo w glebie, po prostu zostają uszkodzone. Brak jest tak naprawdę realnej ochrony korzeni w procesach inwestycyjnych. Jest taka zasada, która jest po prostu potwierdzona obserwacjami i badaniami, że przycięcie korzeni po jednej stronie na odległość krótszą niż 5 średnic pnia powoduje wywrócenie się tego drzewa. Tu, jak na tych zdjęciach możecie Państwo zaobserwować, nie ma takiej odległości zachowanej, więc to jest perspektywa czasu, że drzewa ulegną wywróceniu. I nie jest to kwestia kilku miesięcy, czy nawet 2-3 lat. Zazwyczaj jest to okres 5, 10, może 15 lat, kiedy drzewo zaczyna się wywracać, więc zwykle z inwestycją nie jest już po prostu powiązane. Kolejny grzech popełniany w procesach inwestycyjnych to jest wykorzystywanie całej przestrzeni wokół drzew, chociażby do składowania różnych materiałów budowlanych, stawiania kontenerów, stawiania toalet, czy po prostu jako droga, którą uczęszczają maszyny budowlane. Powoduje to bardzo mocne zagęszczenie gruntu, a zagęszczenie gruntu to jest brak tlenu, powietrza i znowu dochodzi do powolnego zamierania drzew. Znowu w okresie czasami 5-10-letnim, więc kolejne drzewa i ich śmierć nie będzie powiązana z budową i procesem inwestycyjnym. To, w jaki sposób zazwyczaj chronione są drzewa, to często jest zapisywane też w umowach, w specyfikacjach, to jest odeskowanie pnia, które nie jest realną ochroną. Ono jest w stanie ochronić tylko i wyłącznie pień, ale korzenie, o których już wspomniałam, czy korony w żaden sposób nie zabezpiecza. Oprócz tego, że drzewa bardzo często są uszkodzane w procesach inwestycyjnych, to również przyspiesza ich zamieranie i chorowanie niewłaściwie prowadzona pielęgnacja. Niestety, mimo tego, że nauka o drzewach, o ich fizjologii bardzo w ostatnich dziesięcioleciach się rozwinęła, no to my cały czas stosujemy jeszcze, ja nie mówię tutaj tylko o naszym mieście, ja mówię o skali całej Polski, praktyki, które są już w tej chwili tak naprawdę nie do przyjęcia. Zdrowe drzewo jest w stanie opierać się chociażby sile wiatru i to często potężnym nawałnicom, jeżeli ma zdrowe korzenie i dobrze rozbudowaną koronę. Natomiast my, prowadząc procesy pielęgnacyjne, tak jak widać to na zdjęciu, zazwyczaj podkrzesamy drzewa do góry, zostawiając takie wiotkie zapałeczki, które nie mają szansy stawiać przez dłuższy czas oporu wiatrom. Co więcej, mamy problem w naszym mieście, jak i w całej Polsce, ogromny z jemiołą. Jedna taka kulka jemioły to jest czasami nawet 20 kilo, więc przy drzewie o tak ubogiej koronie, takie dodatkowe obciążenie jemiołą to bardzo, bardzo poważny problem. Zła pielęgnacja to również nadmierne ogławianie drzew, a tak naprawdę to ich niszczenie, bo ustawa nie mówi nic o ogławianiu, mówi już po prostu o niszczeniu korony drzewa. I tu kolejna zasada. Tak naprawdę każde drzewo, które będzie miało przyciętą gałąź o średnicy większej niż 10 cm, a to jest tak naprawdę niewiele, będzie tworzyło dziuple. W przypadku drzew bardzo wrażliwych powyżej 5 cm, a takim wrażliwym drzewem jest chociażby kasztanowiec. Jak się Państwo przyjrzycie w naszym mieście nawet, to większość kasztanowców dziuple ma. Dla starego drzewa to nie jest problem, ale młode drzewa, a młode drzewo to drzewo, które ma kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat. Wiek drzewa wygląda inaczej trochę niż nasz. Dla młodego drzewa dziupla jest bardzo niebezpieczna, bo te drewno jest jeszcze elastyczne i może po prostu powodować wyłamywania. No my niestety bardzo często przycinamy już zbyt nadmiernie, dlatego że bardzo późno zaczynamy pielęgnację drzew i przycinanie. Długi czas te gałęzie w ogóle nie są pilnowane. Dopiero jak zaczyna pojawiać się susz, to zaczynają być obcinane w nadmiernej ilości. I teraz tak, żeby drzewo w przestrzeni miejskiej mogło być zachowane, musi spełniać dwa podstawowe warunki. Pierwszy to jest oczywiście bezpieczeństwo naszego mienia, ale też w przypadku ciągów pieszych komunikacyjnych to musi być zachowanie skrajni. Tu jako bardzo dobry przykład chciałam powiedzieć, że Holendrzy w momencie wykonywania już nasadzeń planują wyprowadzanie skrajni na kolejne 20 lat. Oni od samego początku sadząc drzewo wiedzą, że drzewo, które sadzą ma koronę tymczasową i już w tym momencie zaczynają myśleć z perspektywą 20 lat, jak wyprowadzić skrajnię na potrzebną wysokość, tak żeby w dalszym okresie nie prowadzić takich właśnie intensywnych cięć, które będą po prostu już osłabiały drzewo. I tam faktycznie takich dziuplastych, stwarzających niebezpieczeństwo drzew praktycznie nie spotkamy. Przykłady z naszego iławskiego podwórka, co z drzewami często się dzieje, to nad czym ja bardzo ubolewam, to jest podkaszanie praktycznie każdego drzewa, jak się Państwo przyjrzycie, podczas koszenia trawy pod kaszarką i uszkadzania tej szyjki korzeniowej, co jest dla drzewa kolejnym osłabieniem. Przyjrzyjcie się Państwo, naprawdę masa drzew w ten sposób jest w Iławie uszkodzona. Teraz wracam do tytułu prezentacji, czyli do tych standardów ochrony zieleni. Standardy są to wytyczne, które zostały opracowane przez najlepszych naszych polskich arborystów, osób, które na co dzień pracują z drzewami, które zarządzają ryzykiem w otoczeniu drzew, którzy przygotowali cały komplet wytycznych i dla jednostek miejskich, ale tak naprawdę dla wszystkich osób, które w jakiś sposób mają do czynienia z drzewami, tak żeby mogli z tych standardów korzystać i wdrażać najnowszą wiedzę do swoich praktyk. Te standardy składają się z trzech części dotyczących z jednej strony inspekcji i diagnostyki drzew, czyli tu głównie do osób, które prowadzą metodą podstawową inwentaryzację. Cięcia i pielęgnacji, o której dużo powiedziałam, ale również standard dotyczący właśnie ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. Te dokumenty mówią o tym, kto z jakimi kwalifikacjami tak naprawdę powinien w ogóle tymi drzewami się zajmować, jak na każdym etapie powinien z perspektywy właśnie ochrony drzew wyglądać proces inwestycyjny jeszcze przed rozpoczęciem planowania takiej inwestycji, jak powinna wyglądać skuteczna ochrona tych drzew. I to, co jest bardzo istotne w tych standardach, to jest to, że licencja pozwala na dowolne wdrażanie tych standardów. Specjalnie były one udostępniane na takiej licencji, żeby każda jednostka samorządowa mogła je dowolnie w swoim urzędzie wprowadzać i wykorzystywać. Chciałam tutaj Państwu powiedzieć, że mi temat tych standardów leży na sercu już od dawna. Mam nadzieję, że uda się z panem burmistrzem przeprocedować to, żeby te standardy w naszym mieście wprowadzić. Nawet jeżeli się uda to zrobić, to z punktu widzenia Urzędu Miasta standardy będą obowiązywały tylko w jednostkach podlegających pod nasz urząd, a przecież masa drzew na terenie naszego miasta ma różnych zarządców, tak? To są i zarządcy dróg, spółdzielnie, wspólnoty, dlatego też występuję z tą prezentacją do Państwa, radnych jako osób, które są w przestrzeni publicznej, mają kontakt z wieloma mieszkańcami, również z różnymi zarządami spółdzielni, żeby mówić o tym, że te standardy są, że można z nich korzystać, żeby tą pielęgnację, prawidłową pielęgnację drzew wprowadzać, dlatego że jeżeli od samego początku będziemy drzewa dobrze prowadzić, to one będą generować więcej usług ekosystemowych dla nas tak naprawdę, niż my będziemy musieli generować później kosztów na ich utrzymanie czy pielęgnację. I teraz już tak króciutko na koniec chciałam pokazać parę przykładów, które właśnie te standardy wdrażają. Pierwszy taki podstawowy właśnie w tym standardzie ochrony drzew przy inwestycjach to wyznaczanie strefy ochrony drzew, która nie pozwala w ogóle na użytkowanie terenu w trakcie inwestycji. Czasami są to wygrodzenia, czasami to są jakieś po prostu otaśmowania, które po prostu nie pozwalają ani maszynom, ani tak naprawdę człowiekowi na teren tej strefy ochrony drzewa wchodzić. Ale też bezpośrednie przykłady, tu akurat pozwoliłam sobie przedstawić Kraków, dlatego że Kraków jest miastem, który w tej chwili bardzo mocno pilnuje tych standardów. To w jaki sposób można chociażby chronić korzenie podczas inwestycji, nawet gdy już dojdzie do ich uszkodzenia, że są specjalne ekrany, które nie wymagają dużego nakładu pieniężnego po to, żeby ochronić korzenie przed wysuszaniem. To, co dzieje się w tej chwili w wielu miastach, w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, to chodniki, różne parkingi, które w żaden sposób, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie, nie wpływają na drzewa, dlatego że są stosowane jako takie chodniki rampowe, tarasowe, po prostu punktowe elementy, na których dopiero kładzione są chodniki czy całe parkingi. I tutaj w żaden sposób nie zagraża to korzeniom drzew w wywracaniu się. Docinane krawężniki, technologie bezrozkopowe, które pozwalają również nie uszkadzać tej najbardziej rozwiniętej strefy korzeniowej. Punktowe ogrodzenia. Tak jak już wspomniałam, bardzo by mi zależało na tym, żeby te standardy pojawiły się również w naszym mieście. Oprócz tych wielkich miast, które już wymieniłam, w ubiegłym roku wprowadził je również Kwidzyn, który można porównać nieco do naszego miasta pod względem wielkości. I to się udało. W Gdańsku chociażby mamy społeczną Radę Drzew, która pomaga wdrażać różne pomysły. Ja skupiłam się tylko na drzewach, natomiast wiele miast w tej chwili idzie dużo dalej, wprowadzając standardy ochrony całej zieleni, łącznie z regulowaniem kwestii koszenia, grabienia liści, tego, czy one powinny być usuwane, czy nie, tego, co robić z martwym drewnem, czy nie. Więc miasta zaczynają iść w tą stronę, bo widzą po prostu, jak ogromne zyski daje prawidłowa pielęgnacja. Już dosłownie na sam koniec chciałam wrócić na chwilę do tematu tego, co wydarzyło się w ubiegłym roku i tego, że jeden z naszych świeżych tak naprawdę pomników przyrody nie przetrwał wichury. Nie wiem, czy ktoś z Państwa zapoznawał się z inwentaryzacją, która była wykonana już po tym zdarzeniu. I ja chciałam tylko tutaj przedstawić swoje zdanie, bo jakby jak najbardziej zgadzam się z wynikami tej inwentaryzacji, które w żaden sposób nie wskazują do tego, że ochrona powinna być zniesiona, bo nie ma do tego podstaw, ale bardziej chodzi mi o tą część strażaka, która leży w tej chwili obok i gdzieś tam były głosy na ten temat, że może powinna być ta kłoda usunięta. Powiem tak, po pierwsze w dalszym ciągu jest to element, część drzewa pomnikowego, więc ta kłoda też podlega ochronie prawnej i tak naprawdę bez konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska nie możemy nic zrobić. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim jest to w dalszym ciągu element spajający cały tak naprawdę ten pomnik. A po drugie, jeżeli chodzi już o samą kwestię bezpieczeństwa, to po pierwsze, jeżeli Państwo pamiętają zapisy uchwały o pomniku przyrody, mamy strefę ochronną, w której tak naprawdę nie powinno się nic dziać i tak samo nie powinno być tam ludzi, tym bardziej, że jest to pas zieleni. A po drugie, takie kłody w większości miast w tej chwili są po prostu zostawiane ze względu znowu na tą wartość i ekologiczną, i ekonomiczną. To jest przykład z Olsztyna, gdzie Bóg uległ kompletnemu wywróceniu i pozostał w tym miejscu, gdzie się przewrócił. A tu przykład tego, że drzewo nigdy nie jest niebezpieczne i że może być wykorzystywane również bezpośrednio do rozwijania kompetencji u dzieci, z którymi, no jeżeli chodzi w ogóle o kontakt z naturą, czy też nawet taką sprawność, jak wiemy z różnych raportów, jest coraz gorzej. Jeżeli chodzi o moje zdanie, uważam, że strażak powinien zostać w miejscu, w którym jest, natomiast oczywiście tutaj decyzja zawsze zostaje u Państwa radnych, bo to o Państwu uchwałą decydujecie, tak? Co powinno z pomnikiem przyrody się stać. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że nie zanudziłam.
3: Głos w sprawie zabrał burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
5: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za udzielenie głosu. My jakiś czas temu wysłaliśmy pismo już po tej katastrofie pomnikowej, że tak powiem, do zarządcy terenu, bo my nie jesteśmy właścicielem tego terenu, po tej inwentaryzacji, która do nas wpłynęła. Ja też się zgadzam z tymi wnioskami, że to powinno zostać tak, jak jest i nie zagraża to niebezpieczeństwu. Wysłaliśmy takie pismo na moją prośbę, na mój wniosek do zarządcy, do właściciela terenu z informacją taką właśnie, że jest taka rekomendacja, żeby to pozostało w takim stanie, jakim jest. Do tej pory Krzysztof nie przyniosła odpowiedź, prawda? Chyba też próbowaliśmy się skontaktować, więc żadnej odpowiedzi negatywnej, czyli takiej zmierzającej do tego, że właściciel będzie chciał usunąć ten pień, żadnej takiej informacji nie mamy. Ale my stoimy na stanowisku zgodnie z tą inwentaryzacją, że powinno to zostać tak, jak jest i właściciel terenu dostał od nas taką informację z taką prośbą niejako, żeby to zachować. Jeżeli chodzi o standardy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, będziemy mieli w maju spotkanie na ten temat z inwestycjami, z naszymi inwestycjami. Będę Panią prosił jako osobę fachową, żeby nas wdrożyć bardziej w ten temat ochrony i wypracowania jakichś standardów, które można byłoby przez nas tutaj stosować.
3: Głos w sprawie zabrała też radna Rady Miejskiej Iławy Martyna Weżlic.
6: Ja zgadzam się z Panią Magdą. Uważam, że drzewostrażak powinien zostać tak jak, no, tak jak leży, tylko moja propozycja jest taka, żeby postawić tam jakąś tabliczkę, która by informowała może o historii strażaka i o tym, jakiemu wypadkowi uległ.
4: Zgadzam się, oczywiście ja w tej chwili czekam na wyniki konkursu, na który składam do marszałka jako fundacja. To jest konkurs, który ma docelowo dotyczyć drzew w przestrzeni naszego miasta, więc jeżeli się uda otrzymać grant, to miałam tam w planach właśnie to, żeby tablica przy strażaku taka edukacyjna stanęła. Po prostu czekamy na wynik.
3: Pytania w sprawie miał też radny Dariusz Paczkowski.
7: Pytanie może nie dotyczące strażaka, tylko innych drzew, które są w Iławie w różnych, przeróżnych miejscach. Fachowa osoba, więc spodziewam się właściwej odpowiedzi. Suche drzewa, kompletnie suche drzewa, których mamy tutaj dość duże ilości. Patrzę na pana Krzysztofa, ile jest lekki uśmiech na twarzy, więc chyba wiemy, o co chodzi. Czyli nie tylko te drzewa, Krzysztofie, wiemy, chodzi o drzewa na ulicy Mickiewicza, te, które gałęzie z nich lecą na samochód. Czy jest jakaś procedura, jakieś standardy, które można zastosować, żeby drzewom, które są kompletnie suche, a mogą zagrażać nam, czy można je usuwać? Dziękuję bardzo.
4: Oczywiście decyzja zawsze zawsze o usunięciu może być, natomiast ja powiem, jakie standardy w tej chwili w naszym kraju się wprowadza. Takie drzewa zupełnie suche obcinane są do najbezpieczniejszej wysokości. Zwykle to jest około 3-4 metry, także te najbardziej cienkie gałęzie, które po prostu przy silniejszym podmuchu polecą, są usuwane. I takie, nazwijmy to kikuty 3-4-metrowe, w przestrzeni miejskiej zostają. To w tej chwili ma swoją konkretną nazwę. Takie drzewa nazywane są świadkami, dlatego że one, mimo tego, że są suche i z naszej perspektywy wydają się kompletnie martwe, one są bardzo ważnym elementem biocenozy, bo po prostu stanowią siedlisko do gniazdowania, żerowania wielu, wielu gatunków organizmów. Więc nawet stosuje się specjalne cięcia, tak zwane weteranizujące, które mają właśnie jakby naśladować naturalne wyłamania, żeby te drzewo jak najmniej, powiedzmy, wyglądem gdzieś tam odstawało od krajobrazu, ale w tej chwili jest standard zachowywania takich drzew w przestrzeni miejskiej, tylko mówię, obcięcia go do bezpiecznej wysokości.
7: Bardzo dziękuję.
4: Oczywiście dobrze jest sprawdzić, jak wygląda sytuacja w strefie korzeniowej, ale do tego też narzędzia są i takie bardzo tanie, i też jak ktoś potrzebuje droższe sondy, natomiast nie powinno być problemu. No też pytanie, jak blisko ono się znajduje, tak? Ja w tej chwili jest mi ciężko sobie wyobrazić, o które drzewo na Mickiewicza chodzi, postaram się przyjrzeć, natomiast mówię, no to powiem tak, no każde drzewo to jest indywidualny organizm, tak jak organizm ludzki, więc mimo ogólnych pewnych zasad, norm, zawsze do każdego drzewa trzeba podejść trochę indywidualnie, właśnie oceniając między innymi otoczenie, tak? Ale jakby same kryterium, że drzewo jest suche czy martwe, nie jest przyczynkiem do tego, żeby je od razu wycinać na równo z ziemią.
3: Głos w sprawie zabrał też radny Michał Kamiński.
8: Pani Magdalena, jeszcze mam pytanie odnośnie właśnie ochrony drzew w pobliżu właśnie żerowisk bobrowych. Zdarzają się właśnie tutaj właśnie przy ośrodku zdrowia rodzinie, tam właśnie chyba wierzby rosną bodajże, i też jeden z mieszkańców wysyła mi zdjęcia, że te dosyć spore drzewa są uszkodzone. Czy właśnie w stosunku, nie wiem, do tych drzew jakieś takie te siatki ochronne powinniśmy stosować? Jak to wygląda?
4: Siatki to jest najlepsze rozwiązanie, przy czym no też kwestia jakby tego, kto jest właścicielem tego drzewa, nie? Bo teraz pytanie, czy to faktycznie gdzieś tam nasze, czy może Wody Polskie, bo to tam różnie jest z tymi własnościami. Można, ale to na krótką metę, osłaniać się takimi czarnymi foliami, bo to też w pewien sposób zabezpiecza drzewo, żeby nie wdawały się tam żadne procesy rozkładające. Natomiast mówię, to jest na krótką metę, to też nie jest do końca ekologiczne, bo jednak to jest plastik, więc te siatki są po prostu najbezpieczniejsze i najbardziej efektywne.
0: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
9: Jestem dzisiaj na kolejnym już kulturalnym spotkaniu w biznesie i widzę nowe twarze.
10: Miłosz Cendrowicz.
11: Malwina Gębiewska-Dygas.
9: Co Państwo tutaj dzisiaj robicie?
10: No, przyszliśmy zobaczyć, co się tutaj będzie działo. Jesteśmy pierwszy raz, zainteresowało nas to wydarzenie. Już od pewnego czasu śledziliśmy.
11: Bardzo dobre wrażenia, bardzo wspaniałe. Dużo ciekawych osób, dużo ważnych informacji rozwojowych. Coś wspaniałego.
10: No i można nawiązać kontakty lokalne, biznesowe przede wszystkim.
9: Mam tutaj, jak to było, że seniora, tak, tych spotkań, czyli Rafała Waszkiewicza, jak dzisiaj? Czy jest za każdym razem na tych spotkaniach inaczej?
12: Totalnie inaczej. Każde spotkanie to nowe znajomości, nowe inicjatywy, nowe pomysły, nowe rozmowy, nowi prelegenci. Petarda. To jest możliwość właśnie poprzez rozmowę i poprzez spotkanie budowania relacji i wymiany doświadczenia. A jeżeli tutaj dwoje ludzi, troje ludzi się spotka, to wiadomo, że można się wesprzeć, czy to w formie właśnie reklamy, wsparcia. Jest wiele możliwości.
9: To, co dzisiaj padło ważne z Pana ust, to żeby przed wakacjami zwracać uwagę na to, czy firma, która organizuje dziecku zajęcia, czy robi wszystko zgodnie z prawem.
12: Tak jest, to jest niezwykle ważne. 2025 rok dał mi dużo do myślenia, ponieważ miałem telefony, gdzie rodzice czy dziadkowie dzwonili, pytali się, czy my wystawiamy jako firma fakturę. Zawsze prosimy osoby zainteresowane naszą ofertą, aby sprawdzały to, czy dany wypoczynek jest zgłoszony do kuratorium oświaty i czy widnieje on na stronie Ministerstwa w zakładce wypoczynek.gov.pl. Tam każdy z organizatorów ma określony numer danej usługi turystycznej i można to bardzo szybko zweryfikować, czy ta firma działa legalnie i odprowadza składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
9: Pani tutaj właściwie przyszła w jakim celu? Grażyna Skrzyniarz, która na co dzień zajmuje się animacją, prawda?
13: Tak, to prawda, jestem pierwszy raz co prawda na dzisiejszym spotkaniu. Zaprosiła mnie w sumie koleżanka, która też już była i faktycznie zaciekawiły mnie te tematy, bo jednak ZEF jest tematem aktualnym, bardzo poruszanym wśród przedsiębiorców, więc też również marketing, jak i pisanie książki. To są tematy, które mnie bardzo zainteresowały, więc chciałam bardziej się zaznajomić z tym, jak również poznać naszych iławskich przedsiębiorców. Bo uważam, że nasi przedsiębiorcy tutaj z Warmii i Mazur powinniśmy znać się, jakby trzymać razem.
9: Małgorzata Jędrzejewska dzisiaj nie śpiewała, chociaż reklamowała śpiewanie i swoje usługi właściwie, ale wspomniała pani też o książce. No właśnie słuchacze dopytują, co z książką.
14: 30 marca będzie spotkanie autorskie w bibliotece, poprowadzi je, tadam, chyba już mogę zdradzić, Weronika Matia.
9: Co za kombo, dwie pisarki.
14: Zgodziła się, także bardzo się z tego powodu cieszę. Książka jest w składzie, także no coraz bliżej, coraz bliżej.
9: Czyje to będzie spotkanie autorskie właściwie, bo Weronika też wydaje wkrótce swoją
14: Weronika
9: książkę.
14: Będzie miała przede mną, ponieważ Weronika ma 25 marca, ma premierę, a spotkanie autorskie z nią będzie 24, a ze mną 30. Jeszcze, nie wiem, chyba mogę wspomnieć, że jeszcze Emrys Kosek ma 25 marca swoją premierę, ale kiedy będzie miał spotkanie autorskie, to nie wiem.
9: Tak to się plotkuje z pisarką.
14: Tak jest, mogę zdradzić różne tajemnice, ale do tego Poliszynę, ale na tym wystarczy. Więcej tajemnic nie znam.
9: Bardzo dziękuję. W takim razie tytuł książki, pani Małgosiu.
14: Po drugiej stronie siebie. Jest to obyczaj psychologiczny. Trzeba będzie dużo chusteczek do czytania.
9: Do płakania?
14: Do wycierania oczu.
1: Jak z pasją łączyć biznes z kulturą? O tym Joanna Neścior, Iławskie Centrum Kultury.
15: Chciałabym Państwa zaprosić do tak naprawdę współtworzenia tego wydarzenia, które organizujemy w tym roku już czwarty raz, więc to jest już wydarzenie, które ma swoją markę, przyciąga swoją już publiczność. Wiem, że Panie czekają na to wydarzenie. No i tak pokrótce opowiem, jak to wygląda. Organizujemy wydarzenia z pasją, na które zapraszamy w głównej mierze kobiety i przygotowujemy właśnie dla nich te atrakcje specjalnie wyselekcjonowane i wybrane. W holu kina są wystawcy, którzy wystawiają własne stoiska. Często są to takie osoby, które mają jakąś swoją ofertę kierowaną do kobiet, ale nie tylko. W sali kina przeprowadzamy konkursy, w których właśnie do wygrania są upominki sponsorowane przez naszych partnerów. My w zamian dajemy właśnie naszym partnerom reklamę na dużym ekranie w kinie podczas wydarzenia. W materiałach promocyjnych wydarzenie wspominamy właśnie o naszych partnerach, także ja serdecznie zachęcam do uczestniczenia w tym, do tworzenia z nami właśnie tych wydarzeń i do kontaktu. Na pewno gdzieś możecie Państwo znaleźć jakieś swoje miejsce właśnie podczas tych wydarzeń. Zapraszamy.
1: Justyna Sikorska z Iławskiego Centrum Kultury o tym, kiedy jest możliwość włączenia swojej firmy w animację.
16: Taka możliwość jest podczas Dnia Dziecka, które organizujemy, a także chociażby przy Iława Sandwich Festival, gdzie jest strefa animacji i tam firmy, nasi partnerzy mogą też swoje stoiska zaprezentować i te animacje zorganizować.
9: Szmacianki u Anki.
17: Dokładnie, Patrycja Zielińska. Anka to jest moja mama, ze względu na to, że ona już od dawna jest krawcową i zaraziła mnie tą pasją, więc tak, to prawda. Więc stwierdziłam, że przy jej pomocy stworzę taką malutką firmkę, która będzie szyła upcyclingowe rzeczy, torebki, nerki, plecaki. Upcycling jest to wykorzystanie drugi raz tego samego materiału. Czyli na przykład, jak w naszym przypadku, mam tutaj torebkę jeansową, więc jest to drugie zastosowanie. Na przykład były te jeansy za duże, za małe, nie pasowały, więc
9: Proszę, stworzyliśmy torebkę. Jak pani ocenia dzisiejsze spotkanie?
18: Super. Ja jestem drugi raz na tym spotkaniu. Fajnie poznać nowe twarze, nowe osoby, z którymi może w przyszłości bym mogła współpracować.
9: Czyli tutaj pani szukała jakby możliwości sieciowania się, czy bardziej jak wspomóc miasto w kulturze? Nie, właśnie to sieciowanie chyba, tak?
18: Sieciowanie, też wiedzę, jeżeli chodzi o prelekcje, ale też chciałam postawić w tym roku na to, aby trochę wspierać naszą Iławę, aby może właśnie wykorzystać jakieś wydarzenie do tego, aby się tam pojawić i wspierać Iławę.
9: Mirosława Sękowska dzisiaj o kajakowaniu, chociaż jeszcze lód na wodzie, ale już pani zachęcała uczestników do kontaktu. I pytanie, jak pani ocenia to spotkanie? Czy coś tutaj pani wyciągnęła dla siebie i co to było?
19: Słuchałam wszystkich tych prelekcji. Zainteresowało mnie trochę o tym inkubatorze technologicznym, jeśli miałabym coś wymienić, to o tym, że tam jest ta też edukacja, nie powiem, że włączająca, tylko w ogóle dla różnych grup i tam pomoc dla osób bezrobotnych i tak dalej. Ale ogólnie to ja jestem kajakarka. Chciałam zachęcić tu też osoby, chociaż tak patrzyłam, że to może chyba nie mój rynek, tak jakby potencjalny. No niemniej jednak robię to w Iławie, nad rzeką Iławką. Mam te kajaki i chętnie bym tam widziała różne grupy ludzi i z dziećmi, rodziny, ale czy małżeństwa z dziećmi. I w ogóle jeśli ktoś nie umie pływać, to ja zachęcam, niech przyjdzie, ja wszystko pokażę, poinstruuję, poprowadzę na tej rzece Iławce. Na początek jakiś mały kawałeczek, ale Iławka jest bezpieczna, jest spokojna rzeka.
9: Płytka
19: jest. Także to jest takie dobre miejsce na początek jakby takiego, żeby zachęcić się do tego kajakowania.
1: Lokalni przedsiębiorcy, mniejsi i więksi, wzięli udział w biznesowym spotkaniu w kulturze już po raz czwarty.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną MolMove.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.